much. Just liking me.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas. I teraz

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

on the water, you're fixing the world. What's in the water?

happens every night. Present company, excluded every time.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

any fuck you.

wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

bajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

job.

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

tej miłości. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska, a.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam?
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: starszy. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spliffiksa, paranomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się.

zechciej taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

0: Minęła godzina 18.30, zatem zapraszamy Państwa na aktywację wtorkową. W niej oczywiście klasycznie rozmowa o płycie tygodnia, która jest w tym tygodniu naprawdę bardzo ciekawa. Następnie czekają nas elementy stałe, takie jak oczywiście wiadomości, kurier kulturalny, wiadomości żużlowe i być może wiadomości F1. Będą wiadomości F1. Dostałem wiadomość z OFU, że będą wiadomości F1, więc dzisiaj segment motoryzacyjny naprawdę bardzo mocny. Oraz dyskusja na temat związany z aktualnie rozgrywającymi się mistrzostwami w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, mistrzostwami świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. A może nie będę spoilerował. Zostańcie Państwo z nami do godziny 19. Już chwilę po godzinie 19 będzie to dyskusja na temat, który myślę jest całkiem ciekawy. Ja nazywam się Mikołaj Mroczka. Ze mną w studiu jest Ignacy Kozak.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Aleksander Scholl.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Bart Leto.
3: Dzień dobry.
0: Realizuje nas oczywiście niezastąpiony Maciej Dyba, a niebawem nasz skład uzupełni równie niezastąpiony Ernest Trojek. A już teraz dla Państwa I Don't Sweat zespołu Traumhouse.

A tegotygodniową płytą tygodnia jest album A Mid-Sized Universe zespołu Jutra. Zespół sam o swoim albumie pisze tak. A Mid-Sized Universe took shape slowly across improvised sessions, unfinished sketches, looping rhythms and long stretches of reworking material that refused to settle into fixed forms. Jutra to alt-jazzowy kwintet strój miasta z Polski. Blenduje groove'owe improwizacje z bogatymi melodyjnymi, z bogatym melodyjnie pisaniem i kinowym poczuciem przestrzeni. Pozwólmy Państwu posłuchać jednego utworu z tego albumu. Nosi on tytuł Topic. Zapraszamy.

0: Nastąpił mały błąd w odczycie tytułu utworu, który mieli Państwo okazję usłyszeć. Jakieś rezyduum programu importującego utwory do naszego systemu odtwarzającego. Tytuł prawidłowy, który nie został przeze mnie odczytany, to Unresolved Mystery of Stone Circles in Vensiory. No i słuchajcie, co sądzicie na temat tej płyty tygodnia?
1: Jest bardzo przyjemna.
0: Jest...
1: To jest dobre określenie.
0: Tak, ale to jest właśnie taki smooth jazzik, który ja lubię. To jest taki groove'owy smooth jazzik, który mi nie przeszkadza i nie wiem, ja generalnie jakoś wychodzę z pretensjonalnego punktu wyjścia, jakim jest uznawanie, że jak już słucham jazzu, to to musi być raczej trudna muzyka. A w sumie dzisiaj ten album był dla mnie naprawdę bardzo przyjemnym zaskoczeniem, dlatego że to był... Żyłem w sumie przez większość życia w świętym przekonaniu, że większość groove'owego, przyjemnego jazzu mi się nie podoba, a ten album jest naprawdę spoko.
1: Mi się ten album kojarzy tak naprawdę z albumem najbardziej nie jazzowym, nie wiem, słuchał jakieś bardzo, bardzo dużo jazzu, ale z albumem Down Tempo, z albumem Bonobo Black Sands.
0: A no.
1: Nie wiem, czy słuchałeś Bonobo kiedyś.
0: No.
1: I to właśnie te takie... Tutaj słychać, no to są takie ciepłe brzmienia gitary, ciepłe
0: takie
1: brzmienia
0: bluesowe,
1: basu.
0: Takie bluesowe basy, no. Tak,
1: taka bardzo ciasna i wyrazista perkusja.
0: Taka mało rozlana, to prawda.
1: Mało rozlana, zdecydowanie nie ma tam dużo jakichś tam przejść albo grania na talerzach. Raczej jest taka bardzo, bardzo mechaniczna, taka właśnie breakowa, można by było tak to nazwać. I oprócz tego saksofon raczej idzie... Też w takie ciepłe, gładkie brzmienia, nie ma tam za bardzo jakichś pisków. Gitara też jest czysta, co jakiś czas jedynie włączany jest przester. Z tego powodu to jest jednocześnie się... Boże. Jednocześnie nie nudzi się słuchanie tej płyty, ponieważ bardzo też przyjemne są te rozwiązania melodyjne, harmoniczne. Często chyba na tym albo na drugim utworze jest bardzo przyjemny dialog między basem a gitarą, w którym bas zawsze wywołuje, powiedzmy, linię melodyczną gitary, która następuje. Też te pewne elementy takiego, powiedzmy, napięcia, to jest bardzo delikatne napięcie, ono się czasem pojawia. Czasem też taką rolę pełni, wydaje mi się, bo jak czytałem w opisie płyty, te inspiracje etiopskim jazzem, jakieś takie skale, które nie są, powiedzmy, tak dla nas rodzime, czy tak dla nas znajome, jak te skale zachodnie, też się pojawiają.
0: Tak,
1: i...
0: ale mimo wszystko same rozwiązania kompozycyjne sprawiają, że ten album w żadnym momencie nie jest szorstki, tylko on po prostu płynie. W sensie, po prostu wszystko jest na swoim miejscu, w tym sensie, że nie ma tam na przykład jakichś takich free jazzowych, czy avant jazzowych wyskoków. Właśnie tak jak mówiłeś, nie ma żadnych pisknięć. Wszystko jest, wszystkie instrumenty są ze sobą w jakimś stałym dialogu, który raczej nie jest kłótnią, tylko po prostu zaciętą rozmową.
1: Tak. I jest też bardzo dobrze wyprodukowany.
0: Jest świetnie wyprodukowany, wszystko jest bardzo dobrze wymasterowane, to prawda. Co akurat w przypadku wielu tygodnia było, no nie można było tego o nich powiedzieć.
2: Tak, nie chciałem przerywać bardzo mądrego wywodu, ale no, ja się myślę, że w większości zgodzę, zwłaszcza z tym, że ta płyta jest taka bardzo ciepła, bardzo przyjemna, wszystko płynie, wszystko jest no, takie jak powinno być. Właśnie dziwne jest dla mnie trochę to, jak siadła mi ta płyta, że tak powiem, też z takiego pretensjonalnego punktu wyjścia, jak Mikołaj wspomniał. I to ja uważam, że świetna płyta, aczkolwiek nie przesłuchałem całej, więc odnoszę się tylko do tego kawałka, który usłyszałem.
3: Dla mnie z kolei, jeśli się mogłem wciąć, przepraszam bardzo za wejście w słowa, aczkolwiek dla mnie cała ta płyta jest ciekawą aranżacją jazzową. Myślę, idealnym przykładem tego, w jaki sposób powinien wyglądać projekt jazzowy. Ciekawa dobra instrumentów na pewno, idealny. Kojarzy mi się z takimi, jeżeli miałbym słuchać jazzu, to głównie myślę, że słuchałbym coś muzyki z tego typu sfery, w takich gdzieś tam powiedzmy opisach. To jest coś dla mnie nietuzinkowego, dość coś świetnego. Polecam każdemu serdecznie sprawdzić. Warto zobaczyć tę płytę tygodnia oraz ten utwór, który chwilę temu słuchaliśmy. Zgadzam się z moim przedmówcą Ernestem, iż ten album jest przyjemny, przyjazny nawet do słuchania i myślę, że to uważam na temat tego utworu.
0: Więc podsumowując, generalnie płytka tygodnia jest super. Zdecydowanie warto zapoznać się z nią w całości. Więc zachęcamy do słuchania zespołu jutra. A już teraz dla Państwa Pac-Man zespołu Gorillaz.

just an act, it's just an act.

0: still ain't living.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Od jutra do piątku w Kinotece rusza cykl z serii seansów Najlepsze z najgorszych, gdzie wyświetlany będzie klasyczny film reżyserii kultowego Bartosza Walaszka Czarne żniwo, czyli Pokusa statuetkowego szlaku. Bilety do nabycia na stronie internetowej Kinotetki w cenie 28 zł. A już w sobotę od godziny 13 w multimedialnym parku Fontan odbędzie się kolejna edycja Wianków nad Wisłą. W planie koncertów teatr uliczny, a także wodowanie wianków. W ten piątek w dwóch kołach odbędzie się release party debiutanckiej epki zespołu Angel Egg, który namieszał na polskiej scenie alternatywnej fuzją bujającego trip-hopu i zgrzytliwego alt-rocka. Zagrają także zespoły Stralami Deer, Glasshouse czy OTTR. Całość imprezy w cenie 40 zł ze zniżką studencką tylko 30. A kuriera przygotował Stanisław Szewczyk.

Sport od dawna postrzegany jest jako przestrzeń rywalizacji, emocji i budowania wspólnoty ponad podziałami. Coraz częściej staje się jednak również narzędziem polityki i kreowania wizerunku. W tym kontekście pojawia się pojęcie sportswashingu, czyli wykorzystywania sportu przez państwa, organizacje lub firmy do poprawy własnego wizerunku, odwracania uwagi od kontrowersji czy budowania międzynarodowej reputacji. Czy organizacja wielkich imprez sportowych, kupowanie klubów czy sponsorowanie gwiazd sportu to niewinna promocja czy element szerszej strategii wpływu? Gdzie kończy się biznes, a zaczyna polityka? I czy kibice, sportowcy oraz federacje sportowe powinni brać odpowiedzialność za to, kto i w jakim celu inwestuje w sport? O tym już dzisiaj porozmawiamy w dyskusji po godzinie 19, więc zostańcie z nami.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Przyszłość przejścia pod Targową. Płatne parkowanie. Spór o lotnisko. Wiadomości przedstawi Ernest.
1: W kwietniu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa i Policja zlikwidowały nielegalnie działające w przejściu podziemnym kasyno. W efekcie Zarząd Dróg Miejskich doraźnie zamurował przejście, by nie powrócił tam nielegalny hazard. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ rozgorzała dyskusja o przyszłości podziemnego przejścia pod ulicą Targową. Zarząd Dróg Miejskich nie chce jego powrotu, jednak część radnych przekonuje, że tunel można wykorzystać w zupełnie inny sposób. Wśród pomysłów pojawia się na przykład utworzenie tam galerii sztuki pod kierownictwem Muzeum Warszawskiej Pragi. Strefa płatnego parkowania w Warszawie znów się powiększy. Od września opłaty za postój obejmą nowe obszary Woli, Pragi Południa, Mokotowa, a po raz pierwszy także część Włoch. Władze miasta tłumaczą, że zmiany to odpowiedź na prośby mieszkańców, a ich głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni i zwiększenie rotacji aut. Na Woli parkomaty staną m.in. na szybko rozbudowujących się odolanach, gdzie dotychczas znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Warszawskie lotnisko Schofena zaplanowano pierwotnie na 15 milionów pasażerów. W zeszłym roku obsłużyło ich aż 24 miliony. W związku z stale rosnącą liczbą podróżnych, zarządzający portem sygnalizują potrzebę jego modernizacji. Plany rozbudowy obiektów wywołują coraz więcej pytań wśród mieszkańców okolicznych dzielnic. Choć zarządzający portem przekonują, że inwestycja jest konieczna i nie doprowadzi do wzrostu uciążliwości, część lokalnej społeczności objawia się większego hałasu i w konsekwencji pogorszenia jakości życia. Po omawianej rozbudowie liczba operacji lotniska miałaby wzrosnąć z 500 aż do 800 dziennie.
0: A wiadomości przygotował Aleksandres Hall.

0: Dobra, muszę być tą niemiłą osobą i wskazać na oczywistego słonia w salonie przy okazji świetnej zabawy, jaką niewątpliwie są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Chociaż muszę przyznać szczerze, to jest oczywiście zupełnie subiektywna opinia, że ja jakoś średnio w tym roku czuję klimat mundialowy. Nie czuję w ogóle za bardzo jakiejś szczególnej potrzeby oglądania tych meczów. Natomiast czym jest ów słoń w salonie, już mieli Państwo okazję usłyszeć w zapowiedzi dyskusji, czyli zjawisko sportswashingu. Czy wiecie w ogóle, czym jest zjawisko sportswashingu, tak mniej więcej?
1: Tak.
0: To opowiedz. Opowiedz, co o tym wiesz.
1: Sportswashing jest, chyba ten termin pojawił się, jeżeli dobrze wiem, czy tak mocno się pojawił przy okazji organizacji przez Rosję Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku, potem przez Katar w 2022, a także przy okazji Olimpiady, na przykład Igrzysk Zimowych właśnie w Soczi w 2014 bodajże.
0: Tak, tak.
1: I generalnie opisuje to zjawisko, w którym jakiś reżim polityczny, czy generalnie jakaś władza, jakiś kraj próbuje poprawić swoją sytuację dyplomatyczną i to, jak ogólnie jest on postrzegany na arenie międzynarodowej, poprzez organizację jakiejś imprezy sportowej, bądź inwestowanie w sport generalnie rzecz biorąc, na przykład tak jak katarskie fundacje mają Paris Saint-Germain, jeden z największych klubów w Europie, czy tak jak Saudowie inwestują w Manchester City albo w Newcastle, to analogicznie do tego możemy właśnie mówić o organizacji właśnie imprez sportowych i chyba najczęściej właśnie pod tym względem są podnoszone te zarzuty.
0: Świetnie, super. Fenomenalnie to wyjaśniłeś. Dzięki, że położyłeś taki fundament, bo już w zasadzie nic więcej z kwestii wprowadzających nie muszę przedstawiać. Ale przechodząc już do jakichś może trochę bardziej kontrowersyjnych kwestii, warto byłoby się pochylić chyba na starcie nad sytuacją, którą obserwujemy obecnie, czyli nad mundialem w Stanach Zjednoczonych, bo jest to w zasadzie chyba sportswashing, odwrócony sportswashing. Widziałem dyskusje internetowe, w których ludzie trochę prześmiewczo pisali, że Amerykanie chyba mogliby się właśnie od Rosjan uczyć tego, w jaki sposób praktyka sportswashingu powinna przebiegać, dlatego że pomimo tego, że ten mundial mógłby być narzędziem dla niewątpliwie kontrowersyjnych rządów Donalda Trumpa, narzędziem do poprawienia swojego wizerunku, oni tak naprawdę robią double down i jeszcze bardziej zaparcie trzymają się swojej wizji prowadzenia polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej.
2: No właśnie, tak się teraz zacząłem zastanawiać, czy faktycznie można mówić przy mundialu w Stanach o takim sportswashingu, no bo oni niczego nie chcą się wybielać z niczego, tylko jeszcze bardziej przy organizacji tego całego wydarzenia jeszcze bardziej idą w swoje, tak, i w to, że mają rację i nie ma w tym nic złego.
1: Znaczy, według mnie pytanie podstawowe jest takie, czy to jest propaganda zewnętrzna, czy wewnętrzna? Bo czemu to ma być, czemu musimy zakładać, że sportswashing ma być propagandą zewnętrzną?
0: Myślę, że to jest propaganda dwutorowa, że to jest propaganda, która fortyfikuje reżim wewnętrznie i pokazuje obywatelom, którzy pod danym reżimem żyją, że jest on na tyle silny, że może sobie pozwolić na organizację niewątpliwie bardzo kosztownej i organizacyjnie skomplikowanej imprezy, jaką niewątpliwie są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czy szczególnie letnie Igrzyska Olimpijskie, które są infrastrukturalnie bardzo wymagające. Co zresztą na przykład bardzo ciekawie widać na przykładzie igrzysk, które odbyły się w Grecji, bo bardzo duża część tej infrastruktury, która została wybudowana wtedy, żeby te igrzyska zorganizować, stoi po prostu dzisiaj pusta, niszczeje, więc jest to trochę taki... Taka wiadomość do obywateli, którzy żyją w danym państwie, że możemy sobie pozwolić na pewnego rodzaju marnotrawstwo i dezynwolturę finansową, po to, żeby zorganizować duże wydarzenie sportowe, ale na zewnątrz chyba mimo wszystko, znaczy w takim powiedzmy klasycznym przykładzie sportswashingu, to też powinna być propaganda, która idzie na zewnątrz i pokazuje, że tutaj wcale nie jest tak źle, jak myślicie, jak zachodnie media o nas piszą.
1: Znaczy ja myślę, że właśnie chodzi tutaj o to, żeby zrobić z tego pewnego rodzaju pokaz siły, czy pewnego rodzaju pokaz narzucenia swojej woli. Czytajcie, przyjeżdża do nas FIFA, te mistrzostwa niby rządzą się swoimi zasadami, ale my zmienimy te zasady, bo możemy po prostu. I w ten sposób ja mam wrażenie, że Trump odwołuje się do takiej swojej grupy zagorzałych tak naprawdę sympatyków. Nie chcę próbować przekonać nikogo innego, tylko utwierdzić tą grupę, która generalnie go popiera w tym, że on trzyma mocno po prostu ciągle taki uścisk nad tym, jak ma wyglądać świat i jaki świat generalnie buduje ta polityka Trumpa. I w ten sposób...
0: Zresztą kolejnym tego przykładem jest wydarzenie sportowe, które ostatnio odbyło się na...
1: To jest świetne. Piękne,
0: na podwórku przed Białym Domem, czyli gala mieszanych sztuk walki, w które teoretycznie miała nie być uwikłana politycznie, natomiast jeden z jej uczestników, który na ważeniu był tak bardzo nietrzeźwy, że prawie na siebie zwymiotował, powiedział, że Michelle Obama jest facetem.
1: No
0: więc właśnie, amerykańska szkoła sportswashingu, jeżeli to w ogóle jest sportswashing, jest niewątpliwie idzie na bakier względem jakichś takich już ustalonych standardów tego, jak ta praktyka generalnie wygląda.
1: No
0: bo mimo wszystko, nie wiem, na przykład jak robiła to Rosja, to ona troszeczkę luzowała ten reżim na parę tygodni.
1: Tak, oni chyba zluzowali wtedy legislację dotyczącą osób LGBT, jeśli ja dobrze pamiętam. Ale to też jest taki... To chyba inaczej po prostu wygląda, ponieważ mówimy o kraju pierwszego świata, czy o kraju generalnie centrum, które uprawia rzeczony sportswashing. Bo jeżeli na przykład były to Chiny w 2008 roku, które robiły wtedy Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, to ich takim głównym celem było pokazanie Chin jako kraju zmodernizowanego i kraju nowoczesnego, dostosowanego do właśnie, nie wiem, centrum świata. I w tym na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest to, że Chińczycy spluwają bardzo często na ulicę, ponieważ uważają, że jest to zdrowe i już tak naprawdę...
0: Już za czasów Mao Zedonga ta praktyka generalnie była ukracana.
1: Nawet
0: i były na ulicach montowane spluwaczki, do których miano spluwać, co miało ograniczyć rozprzestrzenianie się pewnych chorób zakaźnych.
1: Tak naprawdę już nawet też Chiang Kai-shek próbował przeciwdziałać temu, ale właśnie policja czy patrole miejskie już przemierzały ulicę Pekinu w tym 2008 roku i normalnie wlepiały mandaty ludziom, którzy spływają na ulicę. Jakby próbując dostosować też, nie wiem, przestrzeń miejską do tego, jak ludzie z zachodu powinni
0: funkcjonować w przestrzeni miejskiej.
1: Tak, żeby nie mieli jakiegoś takiego szoku kulturowego. No i oczywiście też pokazać, wiadomo, Chiny jako wielki, potężny kraj, który będzie miał się kojarzyć właśnie z organizacją czegoś wspaniałego, a nie z tandetą na przykład. Stworzyć powiedzmy jakiś taki pozytywny obraz Chin na zachodzie. Tak samo, nie wiem, no Katar na przykład też chciał, prawda, pokazać się jako miejsce, gdzie do którego można przyjechać, do którego można dobrze spędzić czas. Wiadomo, były pewne kontrowersje ze sprzedażą piwa na stadionach.
0: No i był kantorek reprezentacji Polski w piłce nożnej, w którym podobno miał być magazynowany nielegalnie przemycony alkohol.
1: Tak.
0: Więc generalnie z tym alkoholem też było dużo historii. Ale może tak wracając w sumie do punktu wyjścia, bo zakopaliśmy się trochę w jakichś szczegółowych analizach. Ale w ogóle jak myślicie, może wy też chłopaki macie jakąś opinię na ten temat, dlaczego w ogóle sport jest tak skutecznym narzędziem do budowania wizerunku? W sensie dlaczego to jest jakaś po prostu stale powtarzająca się tendencja, że reżimy, których poziom demokratyczności jest powiedzmy co najmniej wątpliwy, stale uderzają w organizację wielkich wydarzeń sportowych po to, żeby ocieplić swój wizerunek na arenie międzynarodowej. Dlaczego akurat sport? Czy to jest po prostu prosta praktyka chleba i igrzysk, czy to jest po prostu mimo wszystko jakaś zdecydowanie bardziej rozbudowana geopolityka?
3: No to może ja wyjdę przed szereg, spróbuję coś powiedzieć na ten temat. A czy taką zdrową logiką, moją taką męską i interpretacją tego jest, że sport kojarzy się po prostu z młodością, sprawnością, taką gibkością i samo to w sobie jest promocją dla tego typu aktywności. No tak, tak krótko chciałem powiedzieć.
1: No takiej idziemy w stronę takiego nieco faszystowskiego, prawda, pomysłu no właśnie, na, tutaj, na społeczeństwo.
0: I tutaj przeskakujesz mnie w myśli, którą chciałem pociągnąć, bo czy to w ogóle jest nowe zjawisko? To w ogóle jest nowe zjawisko, bo wszyscy możemy sobie przypomnieć Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. Zresztą klub żużlowy, któremu kibicuje z całego serca, Sparta Wrocław, występuje na stadionie, który był stadionem zapasowym dla organizowanych wtedy Igrzysk Olimpijskich. Jego pełnej nazwy z czasów niemieckich z oczywistych powodów nie mogę wymówić na antenie radioaktywnego. Natomiast no właśnie, jest to zjawisko, które ma co najmniej 100 lat.
1: Znaczy, wiadomo było, że rzeczywiście, no jeżeli mamy już te, pojawiły się do chleba i igrzysk, to każdy rzymski cesarz, czy nawet jakiś polityk rzymski, który chciał kupić sobie uznanie społeczeństwa, był zobowiązany do wystawienia za swój koszt wielkich zawodów sportowych. Czy to byłyby wielkie właśnie walki gladiatorów, wiadomo, oni prześcigali się tak naprawdę w robieniu coraz bardziej skomplikowanych wydarzeń. Chyba za Nerona były takie najbardziej znane, w których Neron zorganizował bitwę morską na Koloseum. Wypełnił je wodą i wziął okręty i tam ci gladiatorzy przeprowadzali takie desant po prostu w tej arenie. Sport był też bardzo ważnym politycznym narzędziem. Na przykład, co ciekawe, w Bizancjum.
0: No ale też oczywiście w Grecji zarówno sport, jak i sztuka miały się oczywiście najlepiej za czasów rządów autokratycznych.
1: No, w Grecji to jest o tyle ciekawe, że Igrzyska Olimpijskie stanowiło jedno z takich najważniejszych spoiw kulturowych, które łączyły ze sobą polis greckie i przestrzeganie pokoju bożego co 4 lata w czasie olimpiady było jednak bardzo mocno połączone religijnie, bardziej mocno niż powiedziałbym społecznie. Ta sankcja religijna była bardzo duża. Ale właśnie na przykład takie czysto sportowe, powiedzmy, wpływy na politykę, według mnie, no ten przykład Bizancjum jest jaskrawy, ponieważ też nie wiem, czy wiecie, tam akurat były wyścigi rydwanów. I wyścigarz rydwanów tam były 4 drużyny, one były tam byli czerwoni, zieloni, biali i
0: żółci?
1: Tam jeszcze inni, nie pamiętam jak jeszcze kolor.
0: Żużel.
1: Taki żużel był tam właśnie. I ci, każda ta drużyna miała swoich kiboli. I ci kibole byli na tyle silni, że jeżeli zostali podburzeni przez jakiegoś pretendenta do tronu cesarskiego, albo jeżeli byliby właśnie przeciwko któremuś konkretnemu władcy, to potrafili mocno zagrozić reżimowi, który obecnie rządził, i wpłynąć drastycznie na zmiany polityczne w całym cesarstwie. Więc, że tak powiem, jest to zjawisko zdecydowanie stare, mające więcej niż 100 lat, więcej niż pewnie
0: kilka tysięcy lat. Ale dalej sobie nie odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego zawsze sport? Dlaczego właśnie sport jest tak skutecznym narzędziem budowania wizerunku? Ale możemy w sumie to pytanie pozostawić otwarte. Możemy pozostać przy wizji jakoś zarysowanej przez Bartosza, czyli wizji, która w zasadzie no, może zostać określona mianem faszystowskiej, ale myślę, że greckiej też. w jakimś stopniu. Przecież piękne ciało było koniecznym warunkiem dla tego, żeby dusza również zaznała zbawienia. Natomiast pytając może już o bardziej jakieś wasze opinie, czy w ogóle kibic powinien interesować się źródłem pieniędzy finansujących jego ulubiony klub lub wydarzenie sportowe? Czy na przykład macie jakieś doświadczenie kibicowania drużynom w ligach zagranicznych, gdzie powiedzmy wątpliwego pochodzenia finansowanie jest raczej na porządku dziennym? Na przykład ja mam przyjaciela, który jest wielkim kibicem Arsenalu. I sam przyznam szczerze, jako kibic żużlowy i jako kibic polskiej ekstraklasy piłkarskiej, no naprawdę nie chciałbym chyba rwać głosów z głowy, zastanawiając się nad tym, czy następnym sponsorem mojej drużyny będzie Visit Rwanda, czy jakaś HR-owa międzynarodowa korporacja z Izraela, która dokłada pieniądze do bombardowania Strefy Gazy. Ale co o tym sądzicie? Czy kibic powinien się w ogóle, czy powinien się interesować? Czy powinien brać to pod uwagę przy wyborze swoich preferencji na przykład? Czy też kwestia kibicowania jest na tyle, powiedzmy, agoniczna i emocjonalna, że myślę, że też po prostu tego wyboru nie da się zmienić. Już jak się naprawdę zacznie kibicować jakiejś drużynie, to się jest tym kibicem i powinno się nim być na dobre i na złe. Ale...
1: No, ja myślę, że z kibicowaniem... Pamiętam, jak byłem tu jakieś kilka tygodni temu i ty zacząłeś coś mówić o Heideggerze, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy typu właśnie... wybór klubu piłkarskiego, to rzeczywiście to jest po prostu się wrzucony w świat po prostu. W pewnym momencie budzisz się i uświadamiasz sobie, no jestem kibicem.
0: No już, i już przepadłeś.
1: Już przepadłeś.
0: I już na całe życie będziesz po prostu żył dwoma życiami.
1: Jestem kibicem, nie wiem, Lechii Gdańsk, jestem kibicem Legii Warszawa, Polonii Warszawa, Sparty i tak dalej. No to nie jest tak, że to jest... Znaczy, niezbyt często zdarza się, żeby to była świadoma decyzja.
0: Nie, to nigdy nie jest w pełni świadoma decyzja. Jakieś czynniki mogą mieć na nią wpływ, natomiast po prostu się budzisz. Więc może odwrócę to pytanie. Czy zawodnicy mają jakiś moralny obowiązek odmawiania udziału w imprezach finansowanych przez kontrowersyjne reżimy?
1: Ostatnio była ciekawa sytuacja. Nie jest to do końca zawodnik, ale prezes Pogoni Szczecin odrzucił transfer swojego zawodnika, wrzucił ofertę
0: z Maccabi Tel Aviv,
1: ponieważ powiedział, że on nie może wspierać właśnie obecnie, czy robić biznesu z klubem.
0: Z jakimikolwiek klubami, czy jakimikolwiek...
1: Z Izraela.
0: Tak. Ale też to jest bardzo wokalny, bardzo wokalnie wspierająca Palestynę osoba, też muzułmanin, więc to w sumie też nic jako bardzo zaskakujące.
1: W Polsce na pewno taką kontrowersją, która skończyła się usunięciem z drużyny narodowej, była gra przez Macieja Rybusa w lidze rosyjskiej.
0: W Lokomotywie Moskwa chyba, czy w...
1: Nie pamiętam, gdzie on grał. Na pewno grał w lidze rosyjskiej i nie opuścił tej ligi po...
0: Po 2022.
1: Tak jest. Więc...
0: A on chyba grał w tym klubie w... Od Kadyrowa, tak mi się wydaje. Ale to nieistotne.
1: Gdzieś tam w Czeczenii.
0: Tak, tak.
1: W
0: tak
1: Groznym?
0: Chyba ten klub się nazywał... no w Groznym, ale nie pamiętam, jak się nazywał ten klub.
1: Przegrać w piłkę w Groznym to brzmi jak naprawdę... To tak samo jak ten oligarcha...
0: Achmat Grozny.
1: Jak ten oligarcha...
0: Achmat Grozny, dawniej Terek Grozny.
1: Zrobił na Syberii ten klub i tam Samuel Eto grał na Syberii.
0: No to pewnie, no, pewnie fatalną formę miał.
1: No, nie wiem, na pewno z tych przykładów widzimy, że jest jakiś taki społeczny nacisk na to, żeby piłkarze przynajmniej w takich krajach nie grali. Ja na przykład ostatnio, może wczoraj w nocy oglądałem mecz Iranu, piłkę nożną. I tak zastanawiałem się, Iran grał...
0: A był w Meksyku czy w Stanach?
1: W Stanach, w Los Angeles. Iran grał całkiem niezłą piłkę i tak się zastanawiałem, czy jakby można kibicować Iranowi. W tym sensie, że no Iranem rządzi jednak dosyć sprzątniczy reżim, który zabił tam w tych ostatnich protestach 30 tysięcy swoich obywateli, 50 tysięcy swoich obywateli. Są jakieś różne szacunki. Więc prawdę mówiąc, no samo ich występowanie i jakby fakt, że oglądam ich reprezentację, czy wspieram w ten sposób ten reżim, jeżeli opowiem się za tym, że Iran według mnie powinien wygrać z Nową Zelandią. Nie wiem, bo dla mnie chyba to jest takie najciekawsze i chyba to jest taka dobra część idei sportu, że jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich konotacji finansowych, politycznych, mimo tych wszystkich, nie wiem, takich właśnie spraw poglądowych, czy tych całej otoczki społecznej, w momencie, kiedy ci piłkarze wychodzą na boisko, oni są jakby wyłączeni od świata. W sensie ich świat się rządzi innymi regułami. Po prostu. No, tak. No bo musi się rządzić innymi regułami. Już nie jest ważne, czy w bramce stoi nie wiem, Dawid Raja z Arsenalu, czy 40-letni bramkarz z jakiejś drugiej ligi, nie wiem, holenderskiej w Capo Verde. Oboje mogą zrobić to samo, żeby obronić strzał. I nieważne, czy strzela nie wiem, Ferran Torres z Barcelony, czy jakiś piłkarz, powiedzmy, właśnie znowu z tego Republiki Zielonego Przylądka, oboje mogą zdobyć bramkę i oboje muszą się przemieszczać na tych samych zasadach po tym boisku.
0: No tak, oczywiście. Piłka jest okrągła, bramki są dwie, tak. Wygrywa drużyna, która strzeli jednego gola więcej. Tylko zadam może jeszcze pytanie, na które odpowiedź jest, mam przynajmniej nadzieję, bardzo oczywista. Natomiast wyobrażanie sobie, że jakieś rozwiązania w tym kierunku mogłyby zostać wprowadzone w dzisiejszym świecie, byłoby możliwie najbardziej życzeniowym myśleniem. Czyli czy międzynarodowe federacje sportowe powinny wprowadzić jakieś kryteria dotyczące na przykład przestrzegania praw człowieka przy wyborze gospodarzy wielkich imprez? I czy powinny wypracowywać jakieś takie złote standardy mające zmienić miejsce, w którym impreza jest organizowana, bardziej długofalowo, a nie tylko fasadowo na czas trwania mistrzostw X?
1: No fajnie by było, no.
0: Fajnie by było, ale biorąc pod uwagę, kto rządzi FIFA, kto rządzi UEFA, czy kto zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.
1: Według mnie najważniejsze było jest to, żeby każda reprezentacja, która przyjeżdża, która się zakwalifikowuje, była traktowana w równy sposób.
0: Bo to jest w zasadzie jakiś precedens, jeśli chodzi o teraz obecnie trwające mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, bo chyba nigdy nie miało miejsca takiej sytuacji, że jakaś albo jakieś reprezentacje przyjeżdżające na międzynarodowy turniej są traktowane w inny sposób tylko i wyłącznie z uwagi na to, że pochodzą z jakiegoś kraju. Przecież to, w jaki sposób jest traktowana właśnie rzeczona reprezentacja Iranu, jest zakrawał jakiś absurd. Musi wyjeżdżać przyjeżdżać na teren Stanów Zjednoczonych w dniu meczu i opuszczać teren Stanów Zjednoczonych zaraz po rozegraniu tego meczu, co jest zdecydowanie suboptymalne dla regeneracji i nabierania korzystnej formy długofalowo. I dlatego też myślę, że z tym Iranem to jest śmieszna kwestia, dlatego że oni zrobili jakiś PR-owy skok, tak na dobrą sprawę, który sprezentowały im same Stany Zjednoczone, bo one teraz mogą jakoś On teraz może jakoś przedstawiać siebie jako ten reżim, który został po prostu bestialsko zaatakowany przez siłę kolonizatorską z Zachodu, ale to już jest trochę temat na inną rozmowę. Dobra, jeszcze pytanie takie inne, pytanie też takie przyszłościowe i w zasadzie już myślę, że jakoś powoli kończące tę dyskusję. Czy myślicie, że w ogóle w świecie, w którym sport kosztuje coraz więcej, da się całkowicie uniknąć pieniędzy, które są obciążone politycznie lub wizerunkowo? I to jest też w sumie pytanie ciekawe w kontekście nawet polskiej ekstraklasy, która zalicza w ciągu ostatnich paru lat logarytmiczny wzrost zarówno popularności na Zachodzie, jak i swojego poziomu na arenie europejskiej. Oczywiście również dzięki temu, że Dariusz Mieducki stworzył Ligę Konferencji Europy. Natomiast czy myślicie, że hipotetycznie za 5-10 lat mogę na przykład jako kibic zdemaskuję się, jestem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, kibicem Górnika Zabrze, mogę się obudzić z tym, że Łukasz Podolski podpisze kontrakt nie wiem, z jakąś właśnie firmą z Kataru i ta firma z Kataru będzie widnieć na koszulkach Górnika Zabrze. Czy myślicie, że to jest nie do uniknięcia?
1: To jest takie trochę pytanie. Czy istnieje dobra konsumpcja w kapitalizmie?
0: No, takie, trochę tak.
1: Tego rodzaju. No nie wiem, no nie uważam chyba, żeby jeżeli ktoś może wpłacić nie wiem ile, no ile musi być pieniędzy, co najmniej rośnie budżet klubu piłkarskiego, nawet na poziomie ekstraklasy.
0: Na poziomie ekstraklasy to
1: 10
0: jest...
1: milionów?
0: Nie, więcej, no nie, 10 milionów to jest budżet nawet nie pierwszoligowy. Najniższy budżet w żużlowej ekstralidze, której budżety są mniej więcej pięciokrotnie niższe niż budżety ekstraklasowe, to jest jakieś 18 milionów złotych. Najniższy budżet w zeszłym roku w Ekstraklasie to był budżet GKS-u Katowice, który miał jakieś 30 milionów, natomiast na przykład Legia ma jakieś 200.
1: No to okej, okay, no Legia ma 200 milionów, wiadomo, większość pewnie tych pieniędzy jest z jakichś praw telewizyjnych czy coś takiego. I teraz musimy się zastanowić, no skąd, na przykład, kim są akcjonariusze, nie wiem, telewizji, kto tam, Kanal Plus, która obecnie ma koncesję na transmisję dla Ekstraklasy. No i nagle jakby, jeżeli pójdziemy takim, powiedzmy taką krótszą norą, to zawsze trafimy na coś, co zacznie mocno, mocno śmierdzieć, więc...
0: Tak, tylko że możemy trafić na coś, co zacznie mocno śmierdzieć, jak się zagłębimy, a może to po prostu być firma obecna na koszulce, która jest shady. Ale no to jest już też, tu chyba pytanie, chyba masz rację, że trzeba to skwitować tak, że po prostu chyba trzeba przyjąć po prostu adornowską diagnozę, że no nie będzie lepszego świata. Dobra, super, dzięki wielkie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że dobrze się jej Państwu słuchało i że wzbudziła ona u Państwa jakieś może ciekawe myśli, ciekawe wnioski. Teraz będą mieli Państwo okazję usłyszeć utwór Last Century Distortion.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 16 czerwca. Imieniny obchodzą Aneta, Albert, Benona, Cyryk, Jan, Julita i Justyna. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 16 czerwca 1903 roku w amerykańskim mieście Detroit założony został koncern motoryzacyjny Ford Motor Company. Ford jest drugim co do wielkości producentem samochodów w USA i piątym pod względem wielkości na świecie. W 2015 roku z fabryk Forda wyjechało około 6 635 000 pojazdów. Dnia dzisiejszego w roku 1960 odbyła się premiera filmu pod tytułem Psychoza. Amerykański dreszczowiec psychologiczny został wyreżyserowany przez Alfreda Hitchcocka według scenariusza Josepha Stefano. Został on oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa Roberta Blocha z 1959 roku. 16 czerwca 1971 roku przyszedł na świat Tupac Shakur, amerykański raper, poeta, aktor i aktywista społeczny. Według Black Entertainment Television był najbardziej wpływowym raperem w historii, natomiast magazyn Rolling Stone umieścił go na 86. miejscu wśród 100 największych artystów wszechczasów. A kartkę z kalendarza przygotowałem ja, czyli Aleksander Scholl.
2: Robert Kubica będzie liderem mistrzostw świata.
3: Robert, brawo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
4: Grand Prix Barcelony przyniosło przełamanie, na które kibice Ferrari czekali od miesięcy. Lewis Hamilton wykorzystał świetną strategię trzech pit stopów i po raz pierwszy od dołączenia do włoskiego zespołu stanął na najwyższym stopniu podium. Brytyjczyk pokonał George'a Russella i Lando Norrisa, przerywając jednocześnie dominację Mercedesa, który wygrał wszystkie poprzednie wyścigi sezonu. Jest to historyczny moment, ponieważ ostatnie podium w składzie samych Brytyjczyków było w 1968 roku. Kluczowym momentem podczas wyścigu okazały się problemy Kimiego Antonellego. Lider mistrzostw przez długi czas liczył się w walce o podium, jednak awaria techniczna na końcowym etapie rywalizacji zakończyła jego serię 5 zwycięstw z rzędu. Mimo niepowodzenia Włoch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale przewaga nad rywalami wyraźnie się zmniejszyła. Kolejnym punktem zwrotnym w wyścigu okazały się problemy Fernando Alonso. Gdy Aston Martin Hiszpana zatrzymał się w zakręcie numer 9, na torze wprowadzono wirtualny samochód bezpieczeństwa. Ferrari natychmiast wykorzystało okazję i ściągnęło Lewisa Hamiltona na trzeci decydujący pit stop, który w warunkach VSC kosztował znacznie mniej czasu niż podczas normalnej jazdy. To właśnie ten moment pozwolił Brytyjczykowi przejąć kontrolę nad wyścigiem, którą utrzymał już do mety. Barcelona okazała się także wyjątkowo wymagająca pod względem niezawodności. Wyścigu nie ukończyli m.in. Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oliver Berman, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas i Lance Stroll. Dla Fernando Alonso był to weekend pełen rozczarowań. Dwukrotny mistrz świata po raz pierwszy od 42 wyścigowych weekendów zakończył kwalifikację poniżej Lance'a Strolla, a pech chciał, że stało się to właśnie podczas domowego Grand Prix Hiszpanii. Choć różnica była minimalna, zakończenie jednej z najdłuższych serii kwalifikacyjnych w stawce stało się symbolem obecnych problemów Astona Martina. Po emocjonującym weekendzie w Hiszpanii przenosimy się do Austrii. Już za 2 tygodnie na Red Bull Ring po raz kolejny obejrzymy fantastyczne widowisko, jakim jest weekend wyścigowy z Formułą 1.

Fenomenalny weekend żużlowy w Manchesterze. W pierwszy weekend czerwca, w trakcie dwóch rund tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix, kibice mieli okazję do obejrzenia aż 126 udanych akcji na dystansie. 63 w piątek i 62 w sobotę. Widowiskowości nie zaszkodziły nawet przelotne opady deszczu w piątkowy wieczór. Zawody potoczyły się raczej nieszczęśliwie dla reprezentantów Polski. Bartosz Zmarzik został pierwszego dnia wykluczony po upadku w finale, w sobotę natomiast zakończył zawody na trzecim miejscu, co sprawiło, że Brady Kearse przeskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W piątek na podium stanęli wyłącznie Australijczycy. To pierwsza taka sytuacja od ponad 200 rund Grand Prix. Następna runda już w najbliższą sobotę we Wrocławiu. Kibice dopięli swego. Prezes Goliński nie będzie już kierował falobazem. A wielotygodniowa presja ze strony środowiska skupionego wokół zielonogórskiego klubu przyniosła oczekiwany efekt. Dymisja działacza realizuje jeden z głównych postulatów fanów, którzy od dłuższego czasu domagali się zmian w zarządzaniu klubem. Trudno jednak uznać, że wraz z odejściem prezesa wszystkie problemy falubazu zostały rozwiązane. Atmosfera wokół drużyny pozostaje bardzo napięta, a kolejne wydarzenia pokazują, że kryzys dotyczy nie tylko wyników sportowych. W trakcie ligowego meczu w Grudziądzu doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Andrzejem Lebiediewem a kibicami falubazu przy płocie, co tylko uwypukliło skalę frustracji panującej w zielonogórskim środowisku. To miał być kolejny sezon dominacji faworytów. Tymczasem po połowie rundy zasadniczej tabeli PGE Ekstraligi przewodzi GKM Grudziądz. Drużyna, która przed startem rozgrywek rzadko była wymieniana w gronie kandydatów do medalu, stała się największą pozytywną niespodzianką sezonu i zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce. Symbolicznym zwieńczeniem znakomitej pierwszej części rozgrywek było zwycięstwo na torze w Lublinie. Grudziądzanie nie tylko pokonali głównego faworyta do Mistrzostwa Polski, ale również zakończyli imponującą serię 31 kolejnych zwycięstw motoru na własnym stadionie. Ostatnią drużyną, której udało się pokonać motor na ich własnym obiekcie, była Sparta Wrocław w pierwszej kolejce sezonu 2023. Twierdza, która przez lata wydawała się nie do zdobycia dla ligowych rywali, została zdobyta właśnie przez rozpędzony GKM.

0: Temat, który wybrałem dzisiaj dla Państwa do przedstawienia w trakcie naszego wejścia stałego, czyli Posłuchaj Tego, jest mi niezwykle bliski, bo to jest jeden z takich albumów muzyki elektronicznej, które skryłem wyjątkowo późno, a które w jakiś sposób zmieniły na to, w jaki sposób patrzę na, no nie wiem, jakieś takie poszczególne podgatunki muzyki elektronicznej. A album, którego Państwo teraz słuchają, na ten moment już drugiego utworu, to Electronic Dream producenta Arab Music, którego możecie kojarzyć, dlatego że współpracował między innymi z takimi artystami jak 50 Cent, Cardi B, Dave'em Eastem, A$AP Rocky'im, czy wieloma innymi naprawdę szumnymi, głośnymi nazwiskami, jako właśnie ich producent bitów. Natomiast mam wrażenie, że ten album nie jest aż tak szeroko rozpoznawalny, pomimo tego, że to jest jego debiut i w takich, powiedzmy, internetowych środowiskach fanów muzyki jest to album poniekąd kultowy. Pamiętam, że jego recenzja na Pitchforku była po prostu jakaś taka legendarnie optymistyczna. W tym roku również mija 15 lat od oficjalnego wydania tego albumu, bowiem krążył on na forach internetowych jeszcze z niewyczyszczonymi samplami, jakoś mniej więcej od roku 2008, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast faktycznie oficjalnie został wydany w roku 2011. Teraz słuchają Państwo utworu Golden Touch, znaczy słuchałem go oczywiście w tle. Pierwszy utwór nosił tytuł Electronic Dream, tak jak album. Generalnie jest to w sumie ciekawy case, dlatego że Arab Music w sumie pokazuje już w pierwszym swoim albumie, jaka jest jego koncepcja na całą swoją twórczość, czyli wzięcie momentami cheesy melodii z klasycznych utworów EDM-owych, dorzucenie do tego takiego naprawdę bujającego głową trapowego bitu i nałożenie na to takich cloudowych filtrów, które sprawiają, że ta muzyka jest bardzo przestrzenna, pomimo tego, że jest momentami fatalnie zmiksowana, i mówię to jako wielki fan tego albumu. Generalnie perkusja tutaj momentami jest tak strasznie płaska, a w innych momentach z kolei jest tak strasznie kująca w uszy, że tak właśnie wybijająca się, że nawet po wielu odsłuchach dalej to momentami razi, natomiast ja w sumie bardziej słucham tego albumu dla jego atmosfery. Erneście, co sądzisz o tym, co masz okazję teraz, czego masz okazję teraz słuchać?
1: Znaczy, jestem ciekawy, znaczy ciekawe jest dla mnie to, że nigdy nie słyszałem po prostu o A$AP Musica, jak zacząłem tego słuchać i zobaczyłem, że to wyszło w 2010-2011 roku, no to słyszę bardzo, no słyszę cloud rap po prostu. No.
0: Tak, a to jest trochę wcześniej niż Cloud.
1: To jest trochę wcześniej niż Cloud. Słyszę trochę.
0: Wiecie, to jest trochę wcześniej niż Cloud Rap i to jest nawet trochę wcześniej niż Lil B, który często jest uznawany za pewnego rodzaju prekursora Cloud Rapu.
1: No tak.
0: W sensie Lil B już coś tam robił, ale to nie był Cloud Rap. To było to takie jeżdżenie na deskorolce na Bay Area.
1: A w 2008 nie wyszło I Am God i tak dalej?
0: To wyszło później.
1: Później wyszło.
0: To wyszło później.
1: Możliwe. Nie pamiętam teraz dobrze, no ale rzeczywiście jakby, no co, bo to wyszło w 2000 pewnie, to mi się kojarzy na przykład z takimi rzeczami jak Suicide Year robił, jest taki słynny remix Waka Flocka Flame, no Suicide jest. Year i właśnie i on też robił Hurt na pierwszym albumie Young Lina i to jest bardzo, bardzo podobne. No też jak powiedziałeś, że on produkował do A$AP Rocky'ego, właśnie zastanawiam, które piosenki, no bo pewnie coś na tej pierwszej płycie. I
0: właśnie w,

0: W tamtym okresie, bo on produkował dla tych innych artystów też w sumie głównie w tamtym okresie, potem robił rzeczy solowe i robił trochę soundtracków, chociaż on chyba głównie robił, znaczy na pewno odpowiadał za soundtrack w filmie Agro Drift.
1: Nie znam tego filmu.
0: To jest film tego samego reżysera, co... o Jezu, a mam teraz dziurę w głowie. To jest film Harmonego Korina, dokładnie. Okay. To jest film, doświadczenie filmowe. Bo on nie mówił nawet o tym za bardzo jako filmie. No, strasznie specyficzna rzecz, ale muzyka Arab Music fenomenalnie pasuje do klimatu tego wideo artu. Mikrogatunek, który został w zasadzie zapoczątkowany przez Arab Musica tym albumem i jego wczesnym etapem w twórczości, nosi nazwę Deepset Transu. I w sumie o tyle jestem w stanie podpisać się pod stwierdzeniem, że ta nazwa byłaby adekwatna, że klimat tych utworów, w sensie klimat, vibe, robimy tutaj analizę vibologiczną, vibe tych utworów jest dla mnie bliższy właśnie jakiemuś progresywnemu transowi niż trapowi. W sensie one są takie trochę mroczne, budujące dość długie napięcie, ale finalnie doprowadzające do momentu takiego ukojającego uwolnienia. A w przypadku trapu, no to ta struktura jest w sumie trochę bardziej nieregularna.
1: No, zdecydowanie najbardziej tutaj trapowe są te po prostu hi-hety.
0: Tak.
1: Które
0: też są irytujące momentami, bo one są właśnie fatalnie zmiksowane, mam wrażenie.
1: Nie wiem. Ja chyba za dużo się nasłuchałem jakichś takich bardzo cienko wyprodukowanych leaków Dringangu na SoundCloudzie, żeby mi to już nie przeszkadza generalnie rzecz biorąc. Ale na pewno chętnie bym posłuchał po prostu tego, bo widzę wpływ po prostu tego na muzykę, której słucham.
0: Aha. No więc ciekawe w sumie, że nie miałeś okazji tego wcześniej słuchać. W tym roku, przepraszam, w zeszłym roku wyszedł też poniekąd owiany legendą mixtape Electronic Dream 2, który w zasadzie pierwotnie miał wyjść właśnie w jakimś roku 2012 czy 2013. Natomiast w przypadku Electronic Dream 2 Arab Music miał zdecydowanie większe problemy z czyszczeniem sampli niż w przypadku pierwszego albumu, w związku z czym po prostu zawiesił ten projekt na czas nieokreślony i wrócił do niego po kilkunastu latach. W zasadzie przeformułował pomysł, który pierwotnie miał na ten projekt. Jest on teraz chyba trochę bardziej doszlifowany, momentami trochę na siłę, aczkolwiek i tak super jest Electronic Dream 2. Na przykład między innymi występuje tam gościnnie na Electronic Dream 2. Występuje gościnnie Erfiter na dwóch utworach, a jest też samplowana na trzecim utworze. Dograła się wokalnie do dwóch utworów, a jej utwory są też samplowane na jeszcze jednej nutce. Więc to też jest w sumie jakaś ciekawa koneksja. Generalnie Arab Musica możecie też znać z półlegendarnego nagrania. Znaczy nie półlegendarnego, ono faktycznie istnieje. Z półlegendarnej imprezy, jeżeli macie wystarczająco dużo lat, która odbyła się w Warszawie. Bo Arab Music mówi samo sobie, że jest MPC God i faktycznie on bardzo szybko wciska te przyciski. Jest takie nagranie, jak właśnie tak strasznie szybko wciska te przyciski do jakichś dubstepowych nutek w klubie już nieistniejącym chyba 500 metrów kwadratowych w Warszawie. Chyba w tym miejscu, gdzie jest, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest na dzień dzisiejszy niebo. No jest to niewątpliwie ciekawa... ciekawy twist na temat muzyki trapowej, na temat muzyki hip-hopowej, bo ona faktycznie jest klimatyczna, atmosferyczna i cloudowa bardzo wcześnie. Więc na pewno warto się z tym tak. albumem zapoznać i warto się generalnie zapoznać z twórczością Arab Musica, bo jest to producent bardzo utalentowany, a myślę, że bardzo niedoceniony z uwagi na to, że ten jego pik, powiedzmy, popularności przypadł na bardzo wczesny etap jego kariery.
1: Chociaż też muszę przyznać, że po prostu cloud rap na początku miał takie brzmienia, ale on dość szybko, no Szwedzi jakby dość szybko poszli trochę w innym kierunku. W sensie nawet jeżeli Young God powiedzmy zaczynał od takich najbardziej brzmień przypominających powiedzmy Clamsa Casino, to oni dość szybko przeszli w dużo chłodniejsze, pozbawiając się tych elementów wokalnych w bitach i generalnie zaczynając tak bardziej eksperymentować chyba z tymi brzmieniami. I z rytmiką zdecydowanie.
0: Tak, ale jesteś drainerem, to nie można ci ufać pod tym względem. Nasza audycja dobiega końca. Zbliża się godzina 20, więc bardzo dziękujemy za słuchanie nas dzisiaj. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu mnóstwa rozrywki, jakichś ciekawych myśli. Zapraszamy do słuchania A-Rab Musica, zapraszamy do słuchania zespołu Jutra. I zapraszamy na następną wtorkową aktywację, jak i na każdą inną. Dzisiaj mówił dla Państwa Bartosz Wawrzyniak.
2: Cześć, pozdrawiam.
0: Aleksander Scholl, którego nie ma z nami w tym momencie w studiu. Ignacy Kozak, który również niestety musiał się przedwcześnie z audycji urwać. Ernest Rojek.
1: Dzień dobry i do widzenia, bo w sumie się nie przywitałem.
0: Ale zapowiadając Twoją obecność.
1: Okej, dobrze.
0: Oraz ja, czyli Mikołaj Mroczka, a realizował nas oczywiście niezastąpiony i jak zawsze fenomenalny Maciej Dyba. Do usłyszenia.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję po skryptu radioaktywnym. Dzisiaj z małym popsuwą, 6 minut po godzinie 21, ale radiowe chochliki nie znalazły tutaj miejsca do zaparkowania, więc w pobliżu, więc trochę trzeba było podganiać, co pewnie słychać po głosie. Także nie będę na początku dużo mówił, będzie dzisiaj sporo muzyki. Mam nadzieję, że wszystko się zmieści. Dzisiaj będzie audycja taka trochę elektroniczno-cybernetyczna, postrokowo, generalnie bardzo eklektyczna. Dwie płyty dzisiaj, premiery tegoroczne, ale zaczniemy sobie klimatycznie od zespołu Health z utworem DSM-5. To tak w odniesieniu do psychologii i psychiatrii, do klasyfikacji zaburzeń, chorób i tak dalej. No i to trochę powie o tym, jak będzie wyglądać pierwsze pół godziny. Więcej szczegółów na fanpage audycji Postscriptum na Facebooku za moment się pojawi. Także od Health zaczynamy.

Za nami Health i DSM-5, czyli utwór z płyty Rat Wars z 2023 roku. Taki elektroindustrial, mocno elektroniczne brzmienie, też faktycznie przypominające trochę to, co robili oczywiście Nine Inch Nails i inne projekty industrialowe z Ministry na czele, ale takim bardziej, powiedziałbym, lotnym wydaniu elektronicznym, co nie zmienia faktu, że od strony instrumentarium i tego, co słyszymy, jest naprawdę i ciężko, i można powiedzieć z jednej strony siermiężnie, a z drugiej głęboko, bo linia basu jest taka bardzo przytłaczająca w pewien sposób, głęboka, więc na dobrym zestawie głośnikowym to z subwooferem oczywiście to brzmi jeszcze wyraźniej i jeszcze lepiej, tak wypełnia nas to niskie brzmienie, pulsujące brzmienie. To tak na początek, jeżeli chodzi o dzisiejsze postscriptum. Dzisiaj będzie dwóch głównych aktorów. Pierwszy z nich to Genghis Tron, który już był zapowiadany kilka tygodni temu, że nadchodzi nowy album. No i nowy album w końcu przyszedł kilka dni temu. Signal Fire w końcu całkowicie się ujawnił. Zdaje się, że w piątek, jeśli mnie pamięć nie mieli, bo to 12 był. Tak, dokładnie, w piątek, więc przy najbliższej okazji wchodzi do postscriptum. No i zaczniemy sobie od utworu numer 1, który był zarazem singlem promującym ten album. No i to jeden z najlepszych kawałków na pewno na tym albumie i niewątpliwie nieprzypadkowo wybrany jako singiel, głównie za sprawą swojej energetyczności, energii właśnie. No i cóż, no warto posłuchać. Jest też elektronicznie, ale też i trochę inaczej niż w przypadku Health.

Yang Is Tron i album Signal Fire zaczyna się od I Am All. No i te słowa padają wielokrotnie w tym bardzo eklektycznym, zróżnicowanym stylistycznie utworze. Jest to chyba wszystko od cybergrindu, przez eksperymentowanie, przez grindcore, krzyczące, takie wrzeszczące wręcz wokale. Jest też trochę bardziej organicznie, to szczególnie drugiej części utworu i bardziej klasycznie. A pierwsza to po prostu jak z imprezy jakiejś takiej bardzo, bardzo specyficznej wzięte. Taneczne jest to wszystko, takie żywiołowe można by powiedzieć. No i taki jest też Genghis Tron. Mieli 10 lat przerwy. W 2020 roku wrócili z tego zawieszenia działalności w trochę zmienionym składzie, z nowym wokalistą. Tony Wolski po reaktywacji zajmuje się wokalami w Genghis Tron. Poza tym nowy perkusista ze starego składu został gitarzysta Hamilton Jordan. No i Michael Soczyński, który tutaj odpowiada za tą warstwę głównie elektroniczną, programistyczną, klawiszową, która bardzo często wysuwa się na pierwszy plan. A w IAM ALL właściwie robi całkowicie pierwszą część utworu. Więc początek jest z wysokiego C. Jest też sporo takich krótszych utworów na Signal Fire. Dziś powybieram akurat te dłuższe propozycje. No i takim też gwoździem mocnym, zróżnicowanym, bardzo jakby... Pierwsza część jest mocna, druga jest taka bardziej, powiedziałbym, wyważona do przemyśleń. Tomorrow Mirage z fenomenalną środkową częścią, z pierwszą, która uderza od razu krzykliwie. No i koniec powinien być spokojniejszy.

stranger's love.

Tomorrow Marriage to najdłuższy utwór na Signal Fire i chyba najpełniej oddający to, co można na całym albumie tak summa summarum usłyszeć. Więc pierwsza część bardziej krzykliwa, jest też trochę takich czystszych wokali, ale bardziej intensywna. Ten bridge, ta sekcja jakby łącząca dwie części, fenomenalnie jest zwolnienie takie nagle i wprowadzenie takiego elementu klimatycznego. No a końcówka to już jest, powiedziałbym, trochę balladowa, ballada elektroniczna, gdzie to tempo jest dużo wolniejsze, wokali już nie ma i trochę taka rozmarzona jest, podniemna w swojej wymowie. Tak jak Miraż, tak rozpływa się ten utwór trochę w swojej końcówce. No i fenomenalnie to brzmi. Cały album bardzo mi podszedł. 10 utworów, 43 minuty. Także jest czego słuchać. Akurat po powrocie w 2020 roku to trzeba przyznać, że Genghis Khan naprawdę wydał dwa bardzo dobre albumy. Dream Weapon już sobie słuchaliśmy jakiś czas temu w Postscriptum w takich poważnych fragmentach. Piękne utwory. Teraz wszedł Signal Fire po 5 latach. No i też jest czego słuchać. Jeszcze jeden utwór dzisiaj od Amerykanów. New Gods. Tak kończy się ten album i też jest tak trochę bardziej klimatycznie.

trochę jak Nine Inch Nails na sterydach i z trochę mocniejszymi wokalami, chociaż częściowo przypomina to, co Trent Reznor wyprawiał jeszcze na początku lat 90. miejscami. Genghis Throne, New Gods, najbardziej industrialne z dzisiejszych utworów z nowej płyty Signal Fire. Będziemy do niej na pewno wracać, prawdzie jest sporo krótkich na niej utworów, ale jest jeszcze parę takich, które spokojnie można w audycji puścić, tak 4 minutki z hakiem. Także mocna propozycja, mocny kandydat do podsumowania 2026 roku, ale musimy pędzić, bo audycja biegnie, już jesteśmy za jej połową. Elder to jest drugi projekt dzisiejszego wieczoru, którego sobie posłuchamy w większym wymiarze. I zaczniemy od Sigil to Ruin, otwierający nowy album, For Zero, też tegoroczny. Więcej postroka, więcej eksperymentowania, takiego klasycznego gitarowego grania, ale też elementy takie cybernetyczne, industrialne w muzyce Elder się pojawiają.

Sigil to Rain i utwór od projektu Elder. Obecnie bazują w Berlinie, ale wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, z Fairhaven. Kwartet, no trochę młodszy od Genghis Throne, choć założony w 2006 roku. Teraz nowy album For Zero, po 4 latach od Innate Passage. Wydaje mi się, że tego projektu albo dawno nie było, albo w ogóle nie było na swojej dyskografii, bo nie mieli przerwy, tak jak Genghis Throne, mają już co najmniej kilka pozycji. No i to też takie trochę eklektyczne granie, psychodeliczne, stoner rockowe, metalowe, czasem progresywne, tutaj szczególnie w tym utworze w drugiej części. Więc sporo taki doom metal też się pojawia, sporo takich właśnie blendów gatunkowych, wokale takie bardziej progresywno-stonerowe właśnie, pustynne. Także brzmi to ciekawie, brzmi to świeżo, nie na jedno kopyto, jest trochę właśnie w eksperymentalnym duchu utrzymane. No i ten nowy album naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Duża też w tym zasługa dłuższych kompozycji, bo na całym krążku udało się zmieścić 6 kawałków, a to jest prawie godzina grania. Więc dzisiaj wybierałem te dłuższe propozycje, bo tam prawie każdy utwór ma powyżej 8 minut, no poza jednym. Więc Sight Unseen z drugiej części albumu, fenomenalny kawałek, taki też trochę spokojniejszy. No i to jest mój faworyt z tego krążka.

Sight Unseen, to z drugiej części True Zero od projektu Elder. Elder to akurat zespół z Massachusetts, stanu, który wychował w pewien sposób całą rzeszę zespołów, które na scenie rockowej, postrockowej, eksperymentalnej święcą swoje, czy święciły swoje triumfy, szczególnie z tej części wokół Bostonu. No teraz, tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, panowie bazują w Berlinie, więc trochę bliżej. 7 albumów długogrających, to jest cała masa muzyki. W większości to są kawałki, które mają właśnie podobne długości do Sight Unseen, 8, 9, 10 minut. To, co też charakterystyczne dla tej muzyki, może to też sprawia, co jest, że ona jest taka nośna, taka chwytliwa, to skale pentatoniczne, które bardzo, bardzo szeroko wykorzystują muzycy z Elder. Do tego melodyka w gitarze, która tutaj też odgrywa niebagatelną rolę. Dobrze się tego słucha. Trochę jak Long Distance Calling ze wczesnego okresu twórczości, trochę więcej wokali oczywiście. Jak sami muzycy przyznają, nie mają talentu do pisania krótkich utworów, więc piszą długie. No i te długie to są właśnie rozbudowane opowieści, absolutnie uciekające od schematu zwrotka, refren, snujące się, rozbudowane. No, generalnie typowe, eksperymentalne, momentami progresywne, psychodeliczne brzmienie. Aż dziw bierze, że przez tyle lat jakoś tutaj w Postscriptum byli może omijani, może pomijani. Jakoś mi tutaj nie przemknęli. A warto, widzę wyraźnie, że z muzyką Amerykanów się trochę bliżej zaznajomić, więc możliwe, że w najbliższym czasie do Postscriptum coś więcej od tego projektu będzie trafiać.

tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Już nie starczy czasu na Olwera przez to spóźnienie niestety drobne, więc może sobie za tydzień zaczniemy. A w ogóle to za tydzień to też mam dużą zagwostkę, bo ostatnio sporo albumów z takich mocniejszych raczej brzmień. No i będę miał dylemat, czy A.A. Williams z bardzo klimatycznym, trochę gotyckim nowym albumem, który też się ukazał bardzo, bardzo, bardzo niedawno temu, kilkanaście dni zaledwie, czy New Roses nowe z Aaronem Turnerem na wokalu. Fenomenalna sprawa. Cięższy materiał, ale też momentami klimatyczny, rozbudowane utwory. Także w najbliższych tygodniach wydaje mi się, że będzie trochę ciężej. Podobnie jak dzisiaj. Dzisiaj taki przedsmak, bardziej elektroniczny, ale najbliższe tygodnie jawią się właśnie bardziej w stylu Elder. Także zapraszam już teraz, następne postscriptum za tydzień. A ja mówię tymczasem dobranoc i do usłyszenia. Przy mikrofonu był Bartosz Olszański, a za konsoletą Kuba Orzechowski. Dobranoc.

Tak dawno ten świat otaczał mnie bańką i kolorowanką. Widzę to wyraźnie, trójkąt prawdy mówi star. Jego jazda gaśnie nie na zawsze, potem złotem, błędem, zapędem, czym swe.

Dobry wieczór Państwu. 8 minut po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic w radioaktywne.pl. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Będziemy grać dla Was dzisiaj do godziny 21. No i tradycyjnie zachęcam Was do pozostania z nami do końca. Dzisiaj będą klimaty hip-hopowe. Co jakiś czas mnie bierze ochota, żeby takie klimaty tutaj w ramach audycji zaserwować. Oczywiście biorąc pod uwagę to, jaki tutaj mamy profil, no to będą to rzeczy raczej oldschoolowe. No, nawet jeżeli chcemy mówić już o tych bardziej newschoolowych rzeczach, które już też mają swoją długą historię, powiedzmy, że w ramach nawet tych możemy mówić o pewnych klasykach, no to my się tutaj będziemy akurat w dzisiejszym wydaniu trzymać oldschoolu, lata 90., początek lat 2000, czyli to, co jest charakterystyczne, przepraszam, dla audycji Smells Like Toxic. Będzie dzisiaj dużo klasyków, będzie trochę utworów, które kiedyś grałem w ramach tej audycji, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by je co jakiś czas Wam przypominać. Rozpoczęliśmy od Kalibra 44, utwór Film, który promował również i teledyskiem drugą płytę w 63 minuty dookoła świata. Wszystkie pierwsze trzy płyty Kalibra 44 zasługują na zacne i takie ważne miejsce w historii polskiego hip-hopu. No teraz też sporo się mówi o Kalibrze 44, głównie z uwagi na bardzo smutną okoliczność, jaką jest pożegnalna trasa Hołd dla Joki, czyli jednego z braci Martenów, który no niestety zmarł niedawno, dość przedwcześnie. To jest koncert, na którym poza Abradabem też są osoby, które pisały historię Kalibra 44 i też wielu przyjaciół, którzy tam wraz z nimi funkcjonowali. Ostatni koncert odbędzie się w tę sobotę na letniej scenie Progresji. Płyta w 63 minuty dookoła świata była odejściem od tego, co Kaliber 44 proponował na swojej pierwszej płycie. Była to bardziej już taka strona stricte hip-hopowa, co w początkach Magik, czyli też początkowy członek Kalibra 44, no wtedy uznał, że raczej to nie jest dla niego, to nie jest kierunek, w jakim chciałby podążać, co jest też ciekawe, bo biorąc pod uwagę to, jak brzmiała paktofonika, no to też było to odejście w stronę bardziej klasycznego hip-hopu. Zarówno ta płyta, zarówno oczywiście kinematografia, którą też dzisiaj zagramy, czy kolejny album Kalibra 44, to są z pewnością płyty zacne i warto do nich wracać. Jednak mimo wszystko uważam, że ta pierwsza płyta Kalibra 44, czyli Księga Tajemnicza Prolog, no jest dziełem absolutnie wyjątkowym, mimo że nie jest też płytą dla każdego. Jest ona bardzo specyficzna, ma ona bardzo specyficzne brzmienie i wielu dziennikarzy, mimo że to był początek hip-hopu w Polsce i gdzieś siłą rzeczy na te pierwsze kapele hip-hopowe, no po prostu patrzono jak na tradycyjny hip-hop, to i tak już wtedy mówiono o tym, że może to być początek jakiegoś innego nurtu, który tak roboczo nazwano hardcore psycho-rap. Nie rozwinął się on jakoś bardzo. Tak naprawdę poza Kalibrem 44 na pierwszej płycie jeszcze ten styl próbowało rozwinąć się też pochodzące ze Śląska 3X Clan, które też za chwilkę dla Was zagramy. Natomiast jest to album, do którego no ja szczególnie wracam, bo myślę, że to jest taka bardzo osobliwa rzecz. Myślę, że nawet w skali świata. Zawsze, kiedy myślę o tej płycie i mam coś z niej zagrać, no to mam pewien problem, bo wszystkie utwory mi się tam bardzo podobają, czemu zresztą dałem wyraz, robiąc kiedyś odcinek poświęcony tej płycie w całości. Jednak tak chciałem troszeczkę chwycić się tekstów, które na tej płycie są i też tematów, które się porusza
współcześnie. No a często się porusza takie tematy, no coś, co jest bardzo powszechne oczywiście dla hip-hopu, czyli hajs, pieniądze. Czy pieniądze dają szczęście? Ostatnio była przecież gorąca dyskusja na temat, czy bieda to stan umysłu. Często się próbuje pytać różnych bogatych ludzi o ich stosunek do pieniędzy, czy o ludzi, którzy nie mieli tych pieniędzy, a potem te pieniądze mieli, czy w jakiś sposób ich to zmieniło, więc trochę opierając się na tym, następnym kawałkiem będzie utwór Więcej Szmalu, bo tam pada ta taka kultowa sentencja: tylko bogaci mogą mówić mi, że pieniądz nie daje szczęścia. Tym kawałkiem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Za nami Kaliber 44 i kawałek Więcej Szmalu, a już teraz też za nami 3X Clan z płyty Dom Pełen Drzwi. Kolejny przykład zespołu, który no gdzieś chciał w podobną stronę do Kalibra gdzieś iść właśnie z takim brzmieniem i słychać gdzieś to podobieństwo, ale tak jak już wspomniałem, ten styl, ta ekspresja za bardzo się nie rozwinęła w naszym kraju, mimo że pewnie nawet we współczesnym rapie moglibyśmy znaleźć dużo, może nie bezpośrednich, ale jakichś tam pośrednich analogii. Z tego albumu wyszły dwa single, Pozytywka i Łza Wyobraźni, którą zagraliśmy dla was przed chwilą. To był też zespół, z którego wywodził się Rahim. To był jego pierwszy taki większy zespół i też takim przykładem tej przyjaźni między Kalibrem a 3X Clan był utwór Psychodela, który był utworem kończącym płytę Kalibra, Księga Tajemnicza, prolog. Rahim też produkował beat do tego kawałka i cały 3X Clan też tam zarapował. Też mi się wydaje, że jeden z fajniejszych takich utworów na tej płycie. No ale tak jak już wspomniałem, zespół 3X Clan za bardzo się też nie rozwinął, mimo względnej, można powiedzieć, takiej promocji w tradycyjnych mediach, co też w ogóle daje obraz na to, jak wtedy wyglądał rynek muzyczny w Polsce, że tego typu rzeczy mogły być grane, czy to w jakichś telewizjach puszczających klipy. Wtedy chyba Viva nawet wystartowała, to był rok 97, bardzo popularna u nas, czy nawet, nie wiem, w Teleekspresie takie rzeczy były grane. Więc no takim naturalnym gdzieś torem idziemy do Paktofoniki, która była moją taką bramą do hip-hopu i wiele osób też nie do końca ich za to może ceni, ponieważ no jest jednak taka opinia, że Paktofonika to jest taki zespół dla ludzi, którzy hip-hopu nie lubią i akurat rozumiem to podejście od strony takiego fana hip-hopu, natomiast myślę, że tak patrząc szerzej i globalnie, no to jest oczywiście wielka siła, że te utwory były na tyle ponadczasowe, że wyszły poza tę hip-hopową bańkę. Podobnie zresztą tutaj jak w przypadku Kalibra, chociaż to tutaj akurat jest pożegnalna trasa, no to Paktofonika też dalej gra koncerty. Początkowo myślałem, że to będzie tylko taki jednorazowy strzał, ale też inne przykłady, chociażby, nie wiem, z metalowego podwórka Pantery, czy tam Static X, też pokazują, że nawet bez jakiejś takiej głównej postaci, bardziej na zasadzie takiego tributu, koncerty dalej można grać. Pamiętam, że byłem na pierwszym tym takim reuniowym koncercie w 2022 roku w Spodku. Bardzo się cieszę, że akurat tam byłem, ponieważ to było w grudniu, to było właśnie blisko rocznicy wydania kinematografii, która też się ukazała w grudniu. Jeszcze do tego ten koncert był w Spodku, w Katowicach, więc można było tak mocno poczuć gdzieś ten klimat, który udało się zarysować w filmie Jestem Bogiem. Też film, który dla, myślę, osób takich z mojego pokolenia dużo dał pod kątem poznania tej grupy. No i teraz utwór, który zagramy, też znowu kręci się wokół tematu pieniędzy, ponieważ to będzie kawałek Lepiej Być Nie Może. No gdzieś ten temat był bardzo mocno obecny w tych grupach hip-hopowych, bo chociażby film Jestem Bogiem pokazuje też realia, jakie wtedy były. No a umówmy się, że hip-hopowcom się wtedy za bardzo nie przelewało.
1: Sekretarka automatyczna. Poproszę, ażebyś przekazała Gustawowi, co zgodnie zadzwonił, kiedy cię wysłucha. Dziękuję.

o łaskim kineskopie, o to w czym tobie, to co zarobię na hip-hopie. Mój talent to ekwiwalent akcji ulokowanych w ropie, każdy bank w Europie.

0: Dobra, nie macie do tego. No, na razie.
1: Ej, okay. No, czekaj, jeszcze nie odebrał.
0: Nie odebrał.
1: Dobra.
0: Ej, halo. I co? Odkładamy, nie? Bo mu zawsze drugi impuls.
1: Dobra.
0: Nara.

i za nami już Paktofonika, lepiej być nie może, a teraz z kolei cofnęliśmy się do takich protoplastów hip-hopu w naszym kraju, Wzgórze Japa 3 i kawałek Park z ich płyty Centrum. Poniekąd też chciałem zagrać ten utwór z tego względu, że natrafiłem ostatnio na nich, przeskakując kanały, natrafiłem na program Wabank i tam było pytanie właśnie o Wzgórze Japa 3, co mnie tak dość mocno rozśmieszyło. No faktycznie, że była tam cała kategoria hip-hop, ale akurat dosłownie na to pytanie trafiłem i właśnie o płytę Centrum, czyli o drugi w kolejności album tej grupy. Troszeczkę też podróżujemy po Polsce, bo zaczęliśmy od Śląska, a teraz przenosimy się do Kielc, bo właśnie tam można powiedzieć, że się ten nasz polski hip-hop narodził i gdzieś, kurczę, Wzgórze Japa było trochę w cieniu Leroya, no bo o nim się mówi, nie, że on był tym takim pierwszym gościem, który zaczął rapować. Nawet jeśli tak było, to trochę szkoda, że taka pamięć o Wzgórzu Japa 3 jest nieco mniejsza. No pewnie wśród oldschoolowców i wśród osób starszych ode mnie, no to z pewnością jest ta pamięć, ale myślę, że w tym młodszym pokoleniu raczej się inne nazwy wymienia jako te takie najbardziej kluczowe dla początków hip-hopu. Też ten utwór został przypomniany za sprawą 30. rocznicy powstania tego zespołu, czyli w roku 2023. Wtedy też w ogóle powstał po raz pierwszy ich kanał na YouTubie, gdzie zaczęto publikować ich rzeczy tak już oficjalnie, a nie przez fanów, jakieś tam urywki z nagrań koncertów i tak dalej. I między innymi Park został wydany jako singiel w licznych remiksach, między innymi też w remiksie DJ-a Eproma. Teraz z kolei z Kielc przenosimy się do Krakowa i przenosimy się na taką mocniejszą stronę prawilniactwa. Ja nigdy w tą taką prawilniacką stronę nie poszedłem, natomiast no nie będę kłamał, że do firmy i do utworu Brat mam taki wielki sentyment i zawsze ten klimat tego utworu i też zwłaszcza klip, który do tego utworu powstał, no gdzieś jest to w jakiś sposób przejmujący klip, który powstał w momencie odsiadki Kaliego, który postanowił, że okej, jakoś tam się dogadał z klawiszami, no i po prostu nagrali oni klip bezpośrednio w więzieniu. Polecam go obczaić, można tam między innymi zobaczyć Popka, który jeszcze nie ma dziar na twarzy, ale no jest pewnie równie porobiony jak w innych przykładnych tutaj materiałach, jakie możecie zobaczyć w swoich social mediach, chociaż z tego, co tam widziałem, niby u niego jest lepiej, chociaż to może podobnie jak z Belmondo, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Zresztą Belmondo ostatnio też znowu coś tam publikował. No szkoda, wielka szkoda, że tak to się toczy. I teraz słuchajcie, zagramy dla was Brat, a później przenosimy się do Warszawy, bo jeden z też takich kultowych składów powraca po 20-letniej przerwie na scenę.

0: Na lipach krzyczymy do ziomka z ulicy, co od kilku miesięcy czuję się, jakby był w piwnicy. Groźni będą ławnicy, nikt na rękach pieniędzy nie liczy. Daj spokój, nie prowokuj. Dzieciak wyjdzie po zmroku i nabawi się wyroku. Sędzia krzyknie mu 2 lata, wariat wyskoczy po roku. Będzie w niezłym amoku, chociaż wolność da mu spokój. Będzie się obawiał następnego wyroku. Nie prowokuj.
1: Bardzo się cieszę, jak interes mi się kręci, choć wokoło

jak mole, jak karaluchy. Ale my dla nich jak duchy. Muszę mieć na ruchy, muszę mieć na życie. Tak samo jak ten, który stoi tutaj przy mnie. Brat, który jest w firmie. Szacunek, z

Koś, Kasiu, Kosiu, czy jakoś tam. Żaden ham, co złego to nie ja. Mam delikatny plan, dwa co już czekam w furze. Jenker kołuje coś na górze, wróżę, że będzie dobrze. Już nie muszę cię namawiać, duże. Koleżanki co się uśmiechają pięknie.

Nie patrzysz się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

i za nami Firma z ich kultowym kawałkiem Brat, a teraz już też za nami WWO i utwór Sen. Tak jak już wspomniałem, ta kultowa warszawska formacja wraca po blisko dwóch dekadach ponownie na scenę. Już w listopadzie będzie można ich zobaczyć na deskach naszego stołecznego Torwaru. Jak widać, jest wielkie zainteresowanie tym koncertem, ponieważ już są sold outy do tego stopnia, że musieli dorzucić trzeci koncert, więc jeżeli jesteście fanami tej grupy, no to oczywiście trzeba tam być. Jeżeli chodzi o warszawskie grupy, no to ja największy sentyment mam do Gramatika, też zespół, który już bardzo długo nie gra i też się zapisał, no głównie za sprawą swojego debiutanckiego albumu, czyli Światła Miasta, też ponownie taki klasyk, który zawsze jednym tchem się gdzieś wymienia, jeżeli chodzi o taki kanon polskiego hip-hopu, a też mam wrażenie, że wielu młodszych słuchaczy nie jest tak dobrze z tą płytą zaznajomione, a warto, ponieważ zwłaszcza tutaj z uwagi na bity, które są moim zdaniem mega ciekawe i też podejście do bitów, które myślę, że mogły zainspirować chociażby takie postaci jak Steez, który później tworzył bity dla formacji Problem. No właśnie Nun, czyli właśnie twórca tych bitów na Światło Miasta, jest taką jedną z jaśniejszych postaci na tej płycie, na której też było sporo gości, między innymi był Fish, między innymi był Fenomen, no i był też PZ, który zarapował w moim ulubionym utworze z tej płyty Nie ma czasu pomyśleć. Wtedy się właśnie ci panowie ze sobą przecięli, no i to potem zaowocowało wielką współpracą, ponieważ na pierwsze dwa albumy PZ produkował właśnie Nun i one też wstąpiły do kanonu polskiego hip-hopu i od tych dwóch artystów teraz coś dla was zagramy. Od Gramatika nieco mniej znany numer, taki bardziej hipnotyczny, to będzie utwór Puste Pokoje, a z kolei od PZ największy klasyk, na którego miałem po prostu wielką ochotę, Ukryty w mieście krzyk.

0: i wygram radząc sobie sam, żyjąc w pustych pokojach.
1: Cztery ściany pozostały sam. Cztery ściany pozostały sam.
2: Sam pośród czterech ścian.

0: mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My.
1: Za nami Gramatik i utwór Puste Pokoje, no a teraz PZ ze swoim klasykiem Ukryty w mieście krzyk. PZ, który rozpoczynał swoją karierę w ursynowskim składzie Płomień 8-1, później kontynuujący bardzo owocną karierę solową. Jeden chyba z tych takich raperów z tamtego okresu, który cały czas się gdzieś tam utrzymuje na fali, no ale też to, że on się tak utrzymuje, też poniekąd zawdzięcza temu, że nieco trochę zmienił charakter swojej muzyki, co się oczywiście niektórym osobom podoba, niektórym mniej, ale niemniej cały czas się na tym szczycie gdzieś utrzymuje. Ostatni utwór to będzie znowu powrót na stronę prawilności, ponieważ zagramy Rychapeje, który akurat się nie zmienia, ciągle nagrywa podobne płyty, ale ludzie go za to kochają i cały czas przychodzą na jego koncerty, mimo że sam Rychapeja oczywiście przez ten czas się zmienił, bo przeszedł tu na trzeźwą stronę mocy, to i tak pod kątem lirycznym i produkcyjnym dalej jest gdzieś tam tym swoim zasadom wierny. Jego utwór to będzie Mój Rap, Moja Rzeczywistość, czyli też klasyki, to będzie ostatnia rzecz na dzisiaj, ale to jeszcze nie jest koniec tego, co dzisiaj w Radio Aktywne dla was mamy. Jest Maciek Bancerz, powiedz, co u ciebie w audycji dzisiaj.
2: Cześć, miło gościć słuchaczy. Właśnie dzisiaj o 22:00 zaczynamy DJ sets. Dawno nie było tylko nie techno na antenie Radia Aktywnego. Na żywo zagramy razem z Ja Cię Kręcę. Koniecznie wpadajcie, nie będzie dużo słów, ale będzie bardzo dużo połączeń muzycznych i melodycznych, zwykle gdzieś skojarzonych z chaosem, ale też może trochę wjedziemy na delikatnie szybsze brzmienia na sam koniec audycji, więc zostańcie z nami aż do 23:00.
1: A za chwilkę też będzie audycja Postscriptum, a z kolei za tydzień u nas w Smells Like Toxic godzinna rozmowa, audycja z zespołem Angel Egg. Ostatnio ich grałem. Bardzo ciekawe brzmienie z pogranicza trip-hopu i post-punka, coś czego też nie ma za dużo obecnie na undergroundowej scenie warszawskiej. Też będą grali release party swojej epki w dwóch kołach w piątek, także też serdecznie zapraszam i dziękuję za słuchanie naszej dzisiejszej audycji. To było Smells Like Toxic, Krzysztof Szys i Mateusz Leszczyński. Do usłyszenia za tydzień.

what? Flashbacks.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na audycji posłuchamy wywiadu z zespołem Far Away, posłuchamy naszych stałych wejść, takich jak Kurier Kulturalny, Wiadomości Studenckie czy Kartka z Kalendarza. Czy teraz mnie słychać? A teraz?
1: Nie.
2: Boże, czekaj.
0: A teraz?
2: Nie, też nie.

0: Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej nieobecności, w sumie tygodniowej nieobecności aktywacji środowej. Dzisiaj ze mną jest
1: Aleksander Scholl, witam wszystkich serdecznie.
0: Oraz realizuje nas i za mikrofonem również prezentuje się
2: Natalia Lech, cześć wszystkim.
0: Tak, i ja jestem Jakub Truszkowski, wy jesteście w Radiu Aktywnym. Przed nami, tak, no wiadomo, dyskusja o płycie tygodnia, kurier kulturalny, wiadomości studenckie, kartka z kalendarza oraz wcześniej już chyba wspomniany przez Natalię wywiad z zespołem Faraway. I podejrzewam, że tutaj ty, Aleksander, będziesz prowadził.
1: Tak, ja będę prowadził. Wywiad chyba nie był wspomniany, bo go nie było słychać.
0: A, faktycznie.
1: Więc tak, zapraszamy po godzinie 19, kilka minut przeprowadzę wywiad a propos głównie nowej płyty, którą ostatnio wydali, naszej płyty tygodnia z poprzedniego tygodnia. Także słyszymy się już niedługo.
0: Dokładnie. A tymczasem słuchajcie sobie Alfa Femmes Don't Stop i słyszymy się za chwilę.

0: Dobra, jesteśmy po odsłuchaniu zespołu właśnie Jutra i utwór nazywa się Yachtless in a Shirt. Co myślisz, Aleksandrze?
1: No, uważam, że ciekawa płyta, dobra na pewno, bardzo dobrze wykonana, w sensie wymasterowana na bardzo dobrym poziomie, to jest. Sama muzyka taka tak płynie się razem z tą muzyką. Nie ma tutaj może jakiejś dużej awangardy i udziwnień, że tak powiem, ale czasami to dobrze. To może wychodząc z takiego punktu jak ja, gdzie no, bardziej słucham, jeżeli już jazz, to raczej jest muzyka trudniejsza, można powiedzieć, to też miła odmiana bardzo.
0: Ja mam wrażenie, że to właśnie taka bardzo przestrzenne właśnie ukazanie jazzu. Jeżeli chodzi o tą awangardę, co wspomniałeś, to mi się wydaje, że właśnie ten taki, ta taka trochę czasami, nazwijmy to może breakbeatowa, ta perkusja po prostu trochę tak przełamuje schemat tutaj budowany przez resztę instrumentów. No i myślę, że jakby w kontekście takiego lata, wieczorku po prostu, co nie, jak się tak sobie idziecie, to jest to ciekawe tutaj spojrzenie na to. A ty, Bartoszu?
2: Właśnie, jestem.
0: Właśnie, bo...
2: Niespodzianka.
0: Właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, że do nas dołączył Bartosz.
2: Tak, po prostu ja wyskoczyłem spod stołu, po prostu nie zauważyli mnie. Co mogę powiedzieć? Fajne. Podoba mi się, że tam jest tylko, że to nie jest zbyt taka jakoś tak poszatkowana, ta płyta po prostu tam jest konkretnych, tam chyba 6 czy 8 utworów, jakoś tyle, ale każdy z nich to jest takie coś przyjemnego do wysłuchania.
0: 8 dokładnie.
2: Dokładnie, 8. I tego się spoko słucha. Można tego po prostu sobie właśnie na jakąś właśnie taką, jak to wcześniej zostało powiedziane, jakąś letnie się zbliża, takie ciepłe, ciepły weekend się zbliża, to można właśnie sobie puścić to do takiego chillowania sobie właśnie nad jakimś jeziorkiem, nad zalewem Morza Zagrzyńskim, czy na jakimś, no bo nasze polskie, nasze warszawskie morze, kurczę.
0: Tak, dokładnie. Ja mam akurat całkiem blisko też Rzekrza, także tak.
2: Tak, tylko pamiętajcie, te takie pojawiające się brązowe, to nie jest bursztyn. U nas nad Zegrzem. To raczej pozostałości po różnego rodzaju trunkach. Butelkach po trunkach.
0: Tak. Także bardzo hipnotyczny, przestrzenny jazzik od zespołu Jutra. Nie wiem, czy Natalia, masz jakieś spostrzeżenie? Natalia nie ma żadnego spostrzeżenia.
2: Natalia jest oszołomiona jakością tej płyty, tak, że raz się zabrało dech w piersiach.
0: Tak, myślę, że właśnie to taka jakaś może kinowość tego soundtracku tutaj ją pochłonęła. Także my jako aktywacja środowa rekomendujemy i polecamy nasz tutaj trójmiejski quintet, to jest. I słuchajcie, przekonajcie się sami, co myślicie o jutrze. Jutra, w sumie nie wiem, jak to się odmienia. Bo to nie jest jutro.
1: Jutrach.
0: O jutrach. I sprawdzajcie, co kolejne aktywacje będą miały do powiedzenia na temat tego tutaj wydawnictwa. Dobrze, idąc dalej z naszym tutaj planem, teraz posłuchamy sobie problemu Żar i słyszymy się już za chwilę.
3: Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz.

0: Czasem kulą w plocy w tej całej pogoni. Lepiej złapią w locie, nim dosięgnie skroni.
1: Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
0: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
1: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W ten piątek o godzinie 19 w klubie Dwa Koła przy Dworcu Zachodnim odbędzie się impreza z okazji premiery debiutanckiej epki zespołu Angel Egg, którzy przyszli namieszać na polskiej scenie autorską fuzją bujającego trip-hopu i odcieniach Nintnisów. Utrzymują was w melodyjno-taneczna Starella My Dear oraz alternatywnymi hiciorami lat 90. i 2000. Bilety kupujcie na bramce za 40 zł, a dla studentów przewidziano zniżkę do 30 zł.
2: Multimedialny Park Fontan w sobotę stanie się centrum hucznego powitania lata. O godzinie 13 rozpocznie się piknik świętojański, na którym będzie można wziąć udział w sztatach plecenia wianków oraz obejrzeć pokazy teatrów ulicznych. Wieczorem na dużej scenie wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki, w tym Beata Kozidrak, Katarzyna Nosowska oraz OSTR. Całość zakończy widowiskowy pokaz świetny i taneczny set muzyczny w wykonaniu holenderskiego DJ-a Satori. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Voodoo Club zaprasza na mroczny muzyczny rytuał w niedzielę, 21 czerwca. Ta wyjątkowa noc, zbiegająca się z przesileniem letnim, upłynie pod znakiem ciężkich brzmień stoner metalu, psychodelii oraz prog rocka. Od godziny 19 scenę przejmą trzy zespoły: instrumentalny i hipnotyzujący Jasno, stawiający na skomplikowane harmonie Itnit oraz psychodeliczno-antyczne Hermopolis, które przeniesie was do starożytnego Egiptu. Bilety w cenie 70 zł dostępne będą na wejściu w dniu koncertu.
2: A kuriera przygotował Maciej Kocik.
3: I had to get on my

0: Did you go down?
1: Oh yeah, I did.
2: I teraz dawno już niesłyszana Sigma tygodnia. Trochę taka Sigma sprzed paru tygodni, no ale wiadomo, musimy nadrabiać nasze niezaplanowane wakacje. I Sigmą tygodnia zostaje Marek Papszun. Marek Papszun, bo jednak trzeba przyznać, że to, co osiągnął w sezonie wiosennym z Legią Warszawa, czyli wyprowadzenie jej nie tylko ze strefy spadkowej z kryzysu, ale nawet niemalże do ostatnich minut Legia miała szansę na to, żeby zagrać w europejskich pucharach, przy okazji przegrywając w tej rundzie wiosennej tylko dwa mecze, jest pewnego rodzaju wydarzeniem, które jeszcze się parę miesięcy temu wydawało za niemożliwe, więc panie Marku, gratulujemy dalszych sukcesów dla warszawskiego sportu.

Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie, a w nich... Sukces Łazika KNR. ZOO pożegnało Sabinę. Praca absolwenta wyróżniona. Wiadomości przedstawi Jakub Truszkowski. KNR Rover Team, zespół badający, będący częścią koła naukowego robotów, zaliczył udany występ w finale jednego z najbardziej prestiżowych konkursów robotycznych na świecie, University Rover Challenge. W ramach zawodów zespoły przygotowują roboty mobilne wzorowane na łazikach marsjańskich, które mają być zdolne do wykonywania złożonych zadań w terenie. Podczas finałów konstrukcje zmierzyły się z czterema konkurencjami: misją badawczą, misją przewozową, misją obsługi wyposażenia i misją autonomicznej nawigacji. W tych czterech konkurencjach KNR Rover Team uzbierał 275 punktów, co dało im znakomite 9. miejsce, najlepsze spośród drużyn z Europy. Naszym kolegom z KNR składamy serdeczne gratulacje. Z warszawskiego ZOO otrzymaliśmy bardzo smutne informacje. Kilka dni temu odeszła Sabina, ostatnia niedźwiedzica zamieszkująca stołeczny ogród zoologiczny. Według szacunków Sabina odeszła, ukończywszy ponad 40 lat. Do warszawskiego ZOO trafiła w 2007 roku ze szkoły cyrkowej w Julinku. Opiekunowie skomentowali to wydarzenie jako koniec pewnej ery z racji na m.in. zbudowaną silną więź, zaufanie, którym darzyła pracowników. Sabina odeszła spokojnie we śnie. Od dłuższego czasu doskwierały jej problemy wieku starczego, które ostatecznie przyczyniły się do jej odejścia. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, architekt Łukasz Rossa, otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Dyplom Roku 2026, organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Praca dyplomowa laureata to projekt nowego budynku Biblioteki Głównej naszej uczelni, zlokalizowanego przy Placu Politechniki. Jurorzy konkursu docenili utworzenie przestrzeni, która odpowiada na potrzeby studentów, uwzględniające przy tym założenia zawarte w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do 2030 roku oraz dopasowanie designu do okolicznej architektury. A wiadomości przygotował Kacper Radzikowski.

0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 8 po 19, a z nami są Ignacy Wojtalik oraz Sasza Romanenko, czyli dwie piąte zespołu Faraway. Przywitajcie się.
1: Witamy, dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry, jesteśmy tu.
0: Przed chwilą właśnie... No właśnie, gdzie jesteście? Mam nadzieję, że przy radioodbiornikach, a właściwie przy komputerach. Tak, przed chwilą mogliśmy usłyszeć utwór Habibi Funk. Słyszeliśmy go już w zeszłym tygodniu, jak większość utworów z najnowszej płyty Radio Orient. I właśnie dlatego zawitali do nas nasi goście dzisiejsi. Możecie coś jakoś wprowadzić nas, bo no, ja na pewno mogę powiedzieć, że jest bardzo różnorodna, bardzo, bardzo dużo różnych dźwięków, gatunków nakładających się na siebie. Bardzo taka rozległa. I pierwsze pytanie będzie, jak długo zajęło wam w ogóle stworzenie tego wszystkiego?
2: O, dobre pytanie.
1: Myślę, że ciężko tutaj liczyć czas, bo no do czasu podchodzimy dosyć tak z pewnym dystansem, no bo raz się wydaje, prawda, że jakaś chwila trwa bardzo długo, a raz bardzo króciutko, mimo że to jest ta sama teoretycznie minuta, licząc tak takim zwykłym zegarkiem, takim mechanicznym. Ale... Więc w ogóle ciężko mi to ogarnąć w ogóle świadomością, tak naprawdę.
2: Ale mi się wydaje, że tak od momentu stworzenia tych utworów i do nagrywania tej płyty to pewnie rok zajął. Mi się wydaje. Chyba tak.
1: Myślę, że tak.
2: Tak, nie licząc oczywiście jeszcze momentu, gdy było wypuszczenie samego albumu, to też jest to oddzielny kawał czasu, więc... Ale samo stworzenie mi się wydaje, że zajął rok. Łącznie z nagrywaniem.
1: Tak, kto by to wiedział? Nie wiem. Nie mamy niestety takiej funkcji w zespole, z takiego, takiej zegarynki. Może to by się przydało.
0: Całkiem spory kawał czasu też od waszej pierwszej płyty, czyli poprzedniej. Trochę czasu minęło i widać bardzo dużą zmianę. Też w sumie cieszę się, że mam was tutaj dzisiaj, bo zdecydowanie bardziej wybijają się wasze wokale w tej płycie. Też w sumie zwłaszcza twój, Sasza. No i ten inny język też, nie polski, ukraiński, tak?
2: Zgadza
0: no
2: się,
0: właśnie.
2: Tak
0: ja zapomniałem, przepraszam, co miałem powiedzieć.
1: No czasem się tak zdarza, zapomnienie przychodzi, a to nie, moim zdaniem to w ogóle nie jest źle, bo właśnie z takiej nudy myślę, z takiej pustki myślę, że dobrze, coś może powstać takiego nawet większego niż by się można było wcześniej planować, myślę.
0: No mi w tym momencie cały czas gra wasza płyta w głowie, bo jeszcze raz jej słuchałem dzisiaj.
2: O, bardzo miło.
0: I tak trochę jest to zapomnienie, trochę odpływa człowiek słuchając tego. I też przygotowałem sobie takie pytanie, bo zawsze w sumie byłem tego ciekawy i też kubeczek humusu stoi na stole. Ciężko na pewno określić, jakiś konkretny gatunek, konkretny typ muzyki, w którym się poruszacie, ale definiujecie się jako coś, co się nazywa humus wave, prawda? Więc myślę, że to jest dobry temat do rozwinięcia.
2: Tak, bardzo nam miło, że przyniosłeś humus do naszego radiowego stołu dzisiaj. Określamy nasz gatunek jako humus wave, dlatego że po prostu dużo najlepszych rzeczy jest namieszany naraz i dlatego tak. No i po prostu lubimy humus.
1: Tak, takie orientalne różne pasty, gdzie właśnie mamy takie no wszystko co najlepsze, więc myślę, że to jest po prostu najlepsze określenie, jeśli chodzi o to, co gramy.
2: No, my inspirujemy się wieloma rzeczami. I polskimi, i również właśnie tymi bardziej orientalnymi, bardziej etno. I muzyką etniczną ukraińską, zwłaszcza jeśli chodzi o mnie i gdzieś tam dalej. I fanku możemy trochę dodać i czego tylko nie dodawaliśmy już, nie? No. Ale zawsze eksperymentujemy, łącząc to z własnym stylem, bo to przynosi największą przyjemność po prostu dla nas, nie? Że po prostu nie ograniczamy się, bo po co?
0: No. Okej, musimy chyba zrobić sobie krótką przerwę ze względów technicznych, więc posłuchamy sobie jeszcze raz kawałka Habibi Funk, tak? Właśnie poleci za chwilę i wracamy za parę minut.

0: Okej, okay, po krótkiej przerwie wracamy. Już problemów technicznych nie ma, zostały one zażegnane. Ponownie mogliście usłyszeć kawałek Habibi Funk, czyli najbardziej chyba właśnie funkowy kawałek z waszej płyty.
1: Z pewnością.
2: O, tak.
1: Nazwa jednak tutaj robi tak. Ponad 50, myślę, że tak 56% mniej więcej.
2: Jest. Ale też chyba ta nazwa nie jest po prostu wybrana.
1: Tak, ta nazwa, myślę, że ona ma jakiś sens taki głębszy jednak.
2: Tak, tak. No.
0: No, mogłoby się wydawać, że przy Habibi Funk nazwa jest dość oczywista i naprowadza na to, co usłyszymy w tym utworze, ale przy innych utworach już tak zupełnie nie jest, jeżeli chodzi o tekst. Ja się na przykład zastanawiam nad wieloma rzeczami i na pewno jest tam przesłanie głębsze, o którym możecie opowiedzieć, o problematyce tej płyty, przesłaniu tych tekstów, na przykład zakrętka. To jest ciekawe bardzo.
2: Ja też jestem bardzo ciekawa. Ja
0: chciałem, żebyście się odnieśli do tego, chyba że nie da się, że to po prostu...
1: Da się, oczywiście. Oczywiście, że się da. Ja myślę, że mogę powiedzieć może o całej płycie, bo tak właśnie sobie przygotowałem taki cytacik, tak a propos tych całych nazw i tak dalej. Właśnie chciałem zacytować właśnie fragment z Wilka Stepowego Hermana Hessego. Tutaj przemawia Mozart niejaki odnośnie muzyki Handla. Więc tak. Niech pan zwróci uwagę, jak ten zwariowany głośnik czyni rzecz na pozór najgłupszą w świecie, najbardziej niepotrzebną i najbardziej zakazaną, ciskając graną gdzieś muzykę bez wyboru, głupio i brutalnie w dodatku żałośnie zniekształconą w obcy dla niej niewłaściwy obszar. I jak mimo to nie może zniszczyć pierwotnego ducha tej muzyki, a tylko ujawnia na jej przykładzie własną bezradną technikę i bezduszną przemyślność. I to są słowa na temat urządzenia zwanego radiem. I myślę, że to jest właśnie coś takiego, że to radio jest takim urządzeniem niedoskonałym, które transmituje coś, jakąś prawdę, tak zwane ciepłe kraje, powiedzmy, o których tam Ciechowski sobie śpiewał, jakąś taką, ten niedostępny wymiar dla nas i tylko pokazuje właśnie tą własną taką niedoskonałość, próbując to zrobić, więc myślę, że to jest właśnie takie spojrzenie na Orient, to co daleko jest. Tak jest. A jeśli chodzi o zakrętkę, no to myślę, że tutaj to jest jakiś taki płacz związany z jakąś taką niemocą, że tutaj mamy ten słoik po prostu, który jest przezroczysty, tak? I zakrętkę, która jakoś go domyka, jest jedyną taką częścią, która bez której on się nie może obejść, tak naprawdę bez którego jest bezużyteczny. No i to taki przemiał po prostu, taki brutalny. Po prostu tutaj jakieś przelewają jakieś substancje, tutaj jedzie gdzieś nie wiadomo gdzie, nie ma w zasadzie żadnego wpływu tutaj na to, co może zrobić, ma tylko tą kochaną zakrętkę, która tam gdzieś tam to domyka, ale no czy to jest jakieś fantastyczne życie? No tak średnio.
0: Czyli przesłanie, można powiedzieć, jest takie, że każdy ma swoją zakrętkę i każdy powinien szukać tej zakrętki, tak? Tak można to interpretować? Czy właśnie może tak, że wszyscy jesteśmy tymi wyrobami garmażeryjnymi w słoiku zamknięte?
1: Nie, no myślę, że jesteśmy ludźmi przede wszystkim jednak. Jak tak patrzę na siebie, to jednak przede wszystkim tak patrzę, no jednak jestem człowiekiem jednak. Ale czasem można się tak poczuć, myślę, jakoś tak odmiennie. Jakieś takie popaść w stany dosyć takie przykre, z których może czasem coś można wyciągnąć dla siebie.
0: No, większość piosenek na w Radiu Orient. Zdecydowanie brzmi, jakby były robione po to, aby poczuć się inaczej, słuchając ich. Może nie do końca konwencjonalnie, jak można by to interpretować na różne sposoby. No, niewątpliwie taki w sumie przełom w waszej twórczości i ciekawy jestem kolejnych planów, jaki kierunek, czy właśnie bardziej ten funk, bardziej te orientalne klimaty ludowe, bo bardzo to słychać na nowej płycie.
2: Trudno szczerze nam przewidzieć, jak się potoczy nasza twórczość w przyszłości, bo tak samo jak i została stworzona ta druga płyta, nie mieliśmy jakiejś konkretnej intencji coś przekazać, pójść do jakiegoś konkretnego muzycznego kierunku. Po prostu jakoś to tak bardzo taki organiczny sposób tak się potoczyło, że właśnie zaczęliśmy bardziej eksperymentować po prostu z dźwiękami. Więc mi się wydaje, że w przyszłości to taki sam sposób się urodzi, taki improwizacyjny, bo raczej przed tym, jak stworzyć utwór, nie mamy jakiejś konkretnej intencji, to już w trakcie.

0: zaplanować, więc mi się wydaje, że jeśli w przyszłości tak będą nowe utwory, to raczej tak samo eksperymentalny sposób. Takie, to będzie dla nas takim samym zaskoczeniem, jak dla naszych słuchaczy trochę. Więc tak.
1: Czyli można powiedzieć, że wasi słuchacze nie mogą sobie określić konkretnego czasu, kiedy usłyszą jakieś nowe rzeczy od was.
0: Na razie prosimy tak się cieszyć drugą płytką, a tam będziemy oczywiście dawać znać.
2: Tak, prosimy się cieszyć. No, też jest w ogóle bardzo ładna dzisiaj pogoda, na przykład no, można pójść sobie do parku, czy tam do lasu jakiegoś. No jest bardzo, bardzo dobrze. Nie ma co, myślę, szukać czegoś więcej.
1: No, dzisiejsza pogoda, myślę, że całkiem pasuje do tego albumu.
0: Tak, to prawda. No. Mogę coś też, bo już pytałeś o sensy piosenek. Zapytałeś się Ignacego, to też mogę jakieś takie ciekawostki o teksty takie ukraińskie swoje
1: No,
0: opowiedzieć.
1: pewnie.
0: No, zwłaszcza, bo jeszcze nie opowiadałam w sumie na żadnym wywiadzie o tym, o tekście 37 stopni. Został on napisany w kontekście takim, gdy dopiero został napisany ten tekst, gdy moja migracja była, dopiero się zaczęła i wtedy pracowałam w fabryce. Była to taka ciężka fizyczna praca, ale bardzo to miało taki konkretny klimat. Wszędzie te maszyny po prostu. Bili własny rytm, było w tym miejscu bardzo głośno. Zawsze strasznie śmierdziało farbami, bo pracowałam w takim wydawnictwie i bardzo doprowadzało taki konkretny stan takiego, niczym sama stawałam tą maszyną i bardzo to był to dla mnie taki ciężki okres, bo ciężko było uświadamiać, że moim tempem kierowała jakaś inna maszyna. I jednego dnia po prostu te wszystkie dźwięki tych maszyn, one się wlały w jakiś taki konkretny jeden rytm. I właśnie czułam, że mam lekko gorączkę i zaczęłam po prostu do tego rytmu nawijać tekścik.
1: Czyli
0: No.
1: stąd tak dużo tych stalowych maszyn, które robią straszne miny i tej tematyki takiej mechanicznej.
0: Tak,
1: I w sumie
0: tak.
1: na tym albumie nie wiem, czy aż tak dużo, chyba mniej, ale no, tak z tego, co ja słuchałem, to taki jeden z przewodnich motywów poprzedniego albumu.
0: Możliwe, tak. Tak to się złożyło po prostu, bo akurat pierwszy album też napisaliśmy my wszyscy, więc wiadomo, że będzie mieć to jakieś wspólne elementy.
2: Tak,
0: No,
2: no
0: tak.
2: myślę, że otaczają nas takie właśnie różne urządzenia i ciężko przejść obok tego obojętnie, jednak to jakoś bardzo, myślę, że zmienia, kształtuje nasze zachowania. Właśnie tak jak mówiłaś o tej maszynie, która już w taki bardzo bezpośredni sposób narzuca dosłownie tempo, w którym jakby stajesz się tak naprawdę takim też częścią tej maszyny, chociaż jesteś teoretycznie, no, jesteś człowiekiem, tak,
0: No.
2: ale jakby stajesz się
0: No i
2: trybikiem po prostu.
0: to było strasznie frustrujące, więc tak, ale wysublimowałam tą frustrację w ten tekst. I coś jeszcze chciałam powiedzieć śmiesznego. A, chciałam powiedzieć, że mogę się mylić. Proszę, Ignacy, jeśli mylę się, poprawić mnie, ale
2: Tak,
0: mi się
2: puszczę.
0: wydaje, tak, ale mi się wydaje, że w ogóle 37 stopni to jest taki jeden z pierwszych utworów, które zrobiliśmy do naszej drugiej płyty i gdy poczuliśmy, że naprawdę możemy szaleć. Bo właśnie bardzo dobrze pamiętam, jak Jurek wtedy ten najbardziej, ten najmocniejsze, ten przejście, część tej piosenki, jaką po prostu zaczął klikać na te wszystkie efekty i po prostu odlecieliśmy wtedy totalnie w kosmos. No.
1: A no właśnie, ja tak pierwszy raz w sumie dzisiaj w 37 stopniach zwróciłem na to uwagę, na to takie klikanie. Właśnie mi się spodobało bardzo. A to chyba jedyna piosenka u was z takim takim

0: bardzo
1: intensywnym,
0: takim
1: atakiem
0: syntezatorowym bardzo chaosem, ale to fajnie. Jak dla mnie może być więcej też takich, nie
1: też
0: wiem
1: tak
0: jak...
1: uważamy, tak. Niech Jurek się nie powstrzymuje.
2: Nie ma co się powstrzymywać, absolutnie trzeba robić to, co się czuje wewnętrznie, tak.
1: No to tak, to no, chyba z tego, co pamiętam, to był jeden taki z pierwszych utworów, który zrobiliśmy do naszej drugiej płyty. I no, bardzo dobrze pamiętam ten moment, gdy po prostu tak nas zaniosło daleko. Stąd.
2: Tak, dobra była zabawa zdecydowanie tak. Przy tym. To
1: no,
2: też
1: no.
2: Dobrze wspominam.
0: No, z tego co słucham i z tego, co słuchałem waszej płyty i też myślę, że nasi słuchacze słuchali naszej płyty, bo chyba obszernie dosyć o niej rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no to wychodzi na to, że powstrzymywanie się nie wychodzi na dobre. Jak tak w pełni damy się ponieść, to może wyjść coś tak ciekawego, jak Radio Orient właśnie. Powoli już kończy nam się czas, już tak mniej więcej, chociaż właściwie to nie wiem, chyba jeszcze nie musimy aż tak dobijać do brzegu, ale taka jedna z ostatnich rzeczy, o które chciałem spytać, to czy szykujecie jakieś wydarzenia, koncerty, trasy w najbliższym czasie, bo chyba większość tej trasy związanej z wydaniem płyty już macie za sobą.
2: Tak. Mieliśmy właśnie tutaj dwa premierowe koncerty właśnie w Warszawie oraz dawnej stolicy Polski zwanej Krakowem. Myślę, że były to bardzo udane wydarzenia. Wszyscy byli zadowoleni. No ja nie widziałem nikogo.
1: Zdecydowanie.
2: Tak, no. Nie widziałem nikogo, żeby był jakiś taki bardziej niezadowolony. Raczej tutaj panowała taka aprobata. Więc no wtedy można było to zobaczyć. No a jeśli chodzi o jakieś takie dalsze plany, to będziemy informować na pewno na naszych kanałach przekazu informacyjnego, zwanego Instagramem, Facebookiem, plakatami na mieście, no bo przeważnie jednak to w tych miastach to się gra właśnie z jakiegoś powodu, nie we wsiach.
0: No tak, chociaż ja widzę na przykład wasz taki koncert z utworami z nowej płyty na wsi w środku pola, tak z bardzo wysokim zbożem dookoła. No, tak sobie kiedyś, to wyobraziłem teraz.
1: Kiedyś nawet chcemy zagrać dla krów.
2: Tak, tak. Myślę, że krowy byłyby najbardziej takimi wdzięcznymi słuchaczami tak naprawdę. Myślę, że no, one potrafią słuchać.
1: No więc mamy nadzieję, że uda się. Tak.
0: No to w takim razie nie wiem, może tak jakieś parę słów podsumowania. No, może jeszcze wam po prostu oddam głos na chwilę.
2: Tak sobie myślę właśnie teraz. Jemy właśnie tutaj czereśnie poprzednim razem, jak byliśmy tutaj właśnie w Radiu Aktywnym, to mieliśmy ze sobą kwaśne żelki. No i myślę, że tutaj dobry kierunek obraliśmy, jednak takie naturalne właśnie słodycze. Więc no tego życzymy, żeby jakoś dbać o siebie po prostu na co dzień, żeby dbać o swoich bliskich, no bo to jest po prostu no najważniejsze, co możemy mieć, więc...
1: I o środowisko, żeby te czereśnie nie były, nie?
2: No właśnie, no bo przecież one wcale nie muszą rosnąć, tak?
0: No i żeby nie były takie drogie.
1: Oj,
0: może.
1: Bo tak.
2: Tak, no po prostu ci handlarze, no po prostu niech oni sobie pójdą, niech nie zdzierają z nas pieniędzy. Niech po prostu będą uczciwi ludzie, no. Tak
1: no
2: powiem.
1: Więc tak, życzymy słodkiej i niedrogiej czereśni wszystkim.
0: Bardzo dziękujemy za te życzenia. Myślę, że bardzo przydatne jak na to, że nadchodzi właśnie sezon letni, wakacje za chwilę. Także jedzcie zdrowe, naturalne słodycze i słuchajcie najnowszej płyty pod tytułem Radio Orient. My się powoli żegnamy. Jeszcze raz powiem, że
2: nie ma
0: ze mną...
2: co się spieszyć.
0: Nie ma co się spieszyć?
2: Tak, no. Powiedziałeś, że powoli się żegnamy, to tak uznałem, że...
0: No, powoli.
1: E... podoba mi się ta konwersacja. No, tak.
0: No to tak, to żegnamy się bardzo powoli. Ze mną ostatnie pół godziny prawie spędzili w studiu. Ponownie mówię, Ignacy Wojtalik oraz Sasza Romanenko, czyli tak dwie piąte zespołu Faraway. Dziękuję wam bardzo za pojawienie się dzisiaj. A teraz posłuchamy sobie utworu za chwilę. Może Pusta Wanna? Alarm jest Bogiem już za chwilę poleci. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy wszystkiego
1: do
2: najlepszego.
1: Widzenia.
0: Dobra. Nie, chciałem też powiedzieć, no bo mieliśmy się nie śpieszyć, prawda? Więc do widzenia. I zapraszamy na Alarm jest Bogiem.

Dzisiaj może taka nie do końca nowość muzyczna, ale taki trochę powiedzmy tribute dla pewnego tej muzyka, który no niestety ostatnio zginął śmiercią tragiczną, bo umarł w wypadku helikoptera razem z 5 innymi osobami. Także żeby no, jakby uczcić pamięć tutaj Olivera Tree, puścimy jego chyba najbardziej rozpoznawalny track Miss You. Także słuchajcie.

0: Dzień dobry. Witamy w...
1: Super, przywitanie.
0: Tak, dokładnie. Wracamy. My jesteśmy tutaj, mamy tutaj wejście nasze stałe tym razem.
1: Które właśnie wymyślamy.
0: Czy właśnie będziemy testować jego nową formę, tak mi się wydaje po prostu?
2: Ja bym... O, nie piszczy.
0: O, może coś z kablem tam.
2: Okej. Okay. No. To ja mogę powiedzieć, bo już tydzień temu w to graliśmy i zmieniamy formę na zasadach takich samych jak Bon Appetit, tylko idziemy w inne kategorie. Mm-hmm. I ostatnio było państwa.
0: Okej,
1: to... To teraz może reprezentacje, które grają w mundialu?
3: Nie.
0: Nie, absolutnie nie.
1: Nie jesteście prawdziwym Polakami.
0: No nie jestem.
2: Polska się nie zakwalifikowała, nie interesuje.
3: No właśnie, chciałem to powiedzieć.
1: Ten mundial jest jak Eurowizja, jak ktoś się na niego nie zarejestruje, to znaczy, że bardzo dobrze jest u niego z piłką nożną. No.
0: Dobra, to może niech będzie... O Jezu.
1: Polscy aktorzy.
2: Miasta w Polsce.
3: Miasta. Właśnie chciałem powiedzieć miasta w Polsce.
2: A jak masz jakiś pomysł, to możesz. Możemy zgadywać. To dajesz Bartosz.
1: Czyli mam teraz jakąś odpowiedź dać, tak?
2: Nie, my zadajemy pytania.
0: Tak, dobra. Aha, czy jest dobra. To,
3: musisz właśnie mieć wymyślone w głowie.
0: Właśnie miasto.
1: No mam.
0: Jest to miasto, tak?
1: Tak, jest.
0: Masa miasta, nie, dobra.
3: Ale nie jest to Warszawa, prawda?
1: No. Nie.
0: Dobra, a jest w Mazowieckim?
1: Nie, choć powinno.
0: Okej.
2: Okay.
3: Czy znajduje się w Lubelskim?
1: Nie.
3: Czy znajduje się w Łódzkim?
1: Też nie.
3: Czy znajduje się w Podlaskim?
1: Tak.
0: Okej. Okay.
3: Łomża?
1: Tak!
0: Szybko poszło.
1: Ale widać patriota, bo wie, że Łomża to w sumie historyczne Mazowsze.
0: Tak, o, to ja nie wiedziałem o tym akurat. Co się nauczyłem. Okej.
2: Okay, poszerzmy kategorię na przykład na cały świat, bo wtedy to ma duże.
0: Dobra.
2: Ale tak na przykład nie miasto, tylko na przykład stolice. Ale możemy sprawdzać na telefonach, jeżeli ktoś sobie wymyśli.
1: Stolice w czacie GPT.
2: No nie, jeżeli ktoś sobie wybierze stolicę jednego z państw wyspiarskich na Karaibach.
0: Ja mam pomysł, to będzie kategoria Curaçao. Napój.
2: Napój?
0: Napój, tak.
2: Okej.
0: Okay. No.
1: Amerykański?
0: Nie.
1: Polski?
0: Nie.
1: Niemiecki?
2: Czy jest to napój gazowany? Nie.
0: Tak.
3: Okay. Czy pochodzi z Europy?
0: Tak.
1: Czy pochodzi z Niemiec?
0: Nie.
2: Czy jest to napój trunek alkoholowy?
0: Nie, akurat.
2: Okej.
0: Okay. Akurat nie.
1: Czy jest podawany w jakiejś znanej sieciówce fast foodowej?
0: Fast foodowej nie jest podawany.
3: Czy pochodzi z Czech?
0: Tak.
3: Czy to jest Kofola?
0: Tak, dokładnie.
1: A kuźwa, mistrz gry się, kurczę. No.
2: Ale jakieś takie ostatnio to nam szło bardzo długo zgadnięcie, bo ja sobie wymyśliłam trudne państwo, ale to naprawdę 10 minut trwało.
1: Gajcie, ja chcę
2: stolicę wybrać.
0: Ja chcę stolicę, dobra, ja się jeszcze zastanowię, może mi coś...
2: Ja chcę stolicę i dajcie mi... Give me 30 seconds i będę gotowa odpowiadać na wasze pytania.
0: Dobra.
2: O nie, czemu to nie działa?
1: Ja mam inną kategorię, czy mogę w razie jak jeszcze szukacie ją podać? Bo Aleksander to ją w 5 sekund.
2: Ja już mam. Ja już mam stolicę.
1: No. Europa?
2: Nie.
0: Okay.
3: Azja?
2: Nie.
0: Okej. Okay. Ameryka?
2: Nie.
1: Ameryka Południowa?
2: Nie.
1: Afryka.
0: Afryka? Tak. Afryka. Okay.
3: Ciężkie się
2: Ale zgadywajcie, z czym
3: nie
2: się mogą...
3: Nie ma przeklinania na antenie.
2: Właśnie. Z czym się mogą kojarzyć? Możecie patrzeć na telefon, nie zgadujcie stricte, ale na przykład spróbujcie...
1: Dobra, ja będę bez telefonu się
2: z czym związane jest dane państwo, którego stolicą jest to miasto, które mam w głowie.
0: Okej.
3: Okay. To może zacznijmy od tego, czy to jest północna, czy...
1: Południowa.
0: Czy jest północna część?
2: Tak. Żadna.
0: Żadna.
2: Środkowa.
0: Środkowa, okej, okay, dobra.
1: Czas.
2: Nie. Czad, jakie są państwa.
0: Dobra. God damn.
2: Serio, możecie zapytać, czy państwo ma dostęp do morza? Czy graniczy?
0: Dobra. Czy jest obok Morza Czerwonego?
2: Nie.
0: Nie, okej. Okay.
1: Czy jest bliżej zachodniego czy wschodniego wybrzeża?
2: Zachodniego.
0: Okej, okay. Czy ma dostęp do...
3: Zaraz było wschodnie Atlantyku? Czy zachodnie?
0: Zachodnie. Do Atlantyku ma dostęp?
1: To o, jak zach...
2: Jak zachodnie, to tak, to jest no. Atlantyk. Dokładnie.
3: Mm-hmm. Czy jest to państwo z większością chrześcijańską?
2: Do tego potrzebuję sekundkę, ale jestem praktycznie pewna, że jest to... Potrzebuję sekundę, bo aż tak dobrze tego nie pamiętam. Nie, przepraszam. Największą grupą są muzułmanie.
0: Okej. Czy to jest stolica Maroko?
2: Nie.
0: Nie wiem, czemu myślałem, że to muzułmanie?
1: Wybrzeża Kości Słoniowej?
2: Tak.
0: Okej.
1: A, kurczę.
0: God damn.
2: A stolica jeszcze nie została
0: właśnie
2: podana.
0: Jaka jest stolica Wybrzeża Kości Słoniowej?
1: Yamoussoukro.
2: Abidjan, tak.
0: Abidjan.
2: Mhm.
0: Abidjan, gdzie masz?
2: Abidjan jest nad morzem. Praktycznie.
1: No, według tej mapy to nie tak nie za bardzo. Tak trochę jeszcze
3: no
1: jest.
3: No właśnie jest nad morzem.
0: No jest bezpośrednio. Mhm. No, to jest tak na tym takim cypelku.
2: Tak. Mhm.
0: Z lewej strony. Okej. Okay. A czym się w ogóle kojarzy Abidżan? W sensie
2: wszystkie kraje z Afryki na równiku są jednymi z największych importerów na świecie kakao. Stąd jak jest na przykład ta Tony's Chocolate, no. To jest, ma bardzo nieregularne kształty i one przypominają właśnie państwa przy równiku. Stąd jest też taka ciekawostka, radioaktywne bawiły, czy one są właśnie, mają odwzorowywać kształty granic państw, które właśnie są głównymi producentami kakao.
0: Okej, okay, dobra. Estonii czekolady to są te takie kolorowe... Nie, czekaj.
2: To są takie tabliczki czekolady kolorowe,
0: No, właśnie te, no. Mm-hmm. Okej. Okay. No.
3: Ja mam też pomysł na stolicę.
2: Na stolicę?
3: No.
2: Okej. Okay.
0: Tak. Dobra. No to co, Europa?
3: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Południowa część Europy?
3: Mhm, tak.
1: Grecja.
3: Nie.
2: Czy jest to właśnie na Bałkanach, państwo?
3: Blisko, ale nie zupełnie.
1: Bułgaria.
3: Nie.
2: Węgry.
3: Nie.
1: Ma dostęp do morza? O, tak będzie łatwiej.
3: Nie ma. Nie.
1: A, no to już łatwiej.
3: Zaraz.
2: Bardzo mały dostęp do morza.
1: Bośnia i Hercegowina?
3: To nie jest Bośnia i Hercegowina. Nie ma dostępu do morza.
1: Macedonia?
3: Nie.
2: Kosowo?
3: Nie.
2: Mołdawia.
3: Nie.
2: Rumunia?
3: Nie.
1: Rumunia ma dostęp do morza.
3: No.
0: Słowacja?
2: Obok.
0: To jest, nie są Bałkany.
2: To jest
0: w ogóle,
2: na, właśnie na południu, ale jest nie. Blisko Bałkan.
0: No.
3: No tak, taka podpowiedź, że to nie jest oczywiste, bo to nie jest uznawane państwo.
1: No to Kosowo jest nieuznawane.
3: Nie, Kosowo jest dużo bardziej uznawane.
1: A Naddniestrze?
3: No, tak. Okay. I stolica? Jaka?
1: A, tego już nie powiem.
3: No bez patrzenia w telefon ktoś zgadnie, czy nie?
0: Ja nie mam tego pojęcia i ja nie jestem...
1: Ja wiem, że tam taki klub był, co Legię pokonał.
2: A właśnie, czy stricte Naddniestrze nie jest jako miasto, czy to jest jakby większy
1: teren?
2: Nie,
1: to jest taki pasek.
3: Region.
1: To jest taki pasek w sumie.
3: No.
0: Region niczyj.
1: A, Tyraspol. No,
2: jest czyj.
0: No tak, no ale jest nieuznawany. Więc
3: no tak.
1: Teorii... Chyba Rosja uznaje, ale to tam.
3: Tak. Słyszałem, stolica?
1: Tyraspol.
3: No tak, o Tyraspol. To chodziło.
0: Tyraspol.
3: No prawie tak samo.
0: Prawie?
1: To jest ich eksterytorialna...
0: Mamy na... Boże, jak to się wymawia?
2: Naddniestrze
0: w Polsce. Dobrze, domu. Okej.
2: Okay. Czy macie jeszcze pomysły na inne kategorie do zgadywania?
0: Ja mam w sumie chyba. Jest to. Jest to w sumie. Będzie to jedzenie.
2: Okej, okay, niech będzie.
0: Takie, jakby w sensie, no.
2: Czy jest to mac and cheese?
0: Nie.
2: To nie wiem.
1: Czy jest to Kacper Radzikowski?
0: Czy nie jest to danie w sumie?
3: Można to zjeść z ketchupem? Z ketchupem?
1: Banan!
0: Można, oczywiście, że można. Oczywiście, że można.
1: Człowiek
0: można.
1: Wszystko zje. On nawet ketchup polewa ketchupem.
0: No, blisko.
1: W sumie kiedyś jadłem kanapkę z pomidorem i polaną keczupem.
3: Przesada. trochę już chyba.
1: Ale smaczna była.
3: Czy, ale my tak na poważnie zgadujemy to danie.
0: Tak, tak. Okay. Czy to nie jest danie? W sensie to jest jedzenie, ale no to nie jest danie.
1: Czy to jest ziemniak? Z pola?
3: Czyli ro.
0: Możesz jakby, to może bardziej.
1: Mięsne czy niemięsne?
0: No niemięsne.
3: Warzywo?
0: No robi się z tego, z warzywa.
3: Z warzy, a okej.
2: Okay. No. Leczo?
0: Nie.
2: Czy to jest związane z jakimś filmem znanym?
0: Nie.
1: Sałatka to jest, jarzynowa.
3: Czy to jest jakiś placek?
0: Nie. Mówię, to nie jest danie.
1: Czyli jego się nie obrabia, czyli jego się nie obrabia, tak?
2: Na przykład?
0: Tak, jest nawet tutaj niedaleko lokalny.
2: Tak?
3: No. Lokal, czy no. Że lokalne?
0: Lokalne.
3: Lokalne dla Warszawy?
0: No, nie dla Warszawy.
1: Dla regionowa?
0: Też nie.
2: Stąd niedaleko?
0: No,
1: jabłka.
0: Dodatek do jedzenia, jak wam podpowiem.
2: Jest to ketchup?
0: No, dokładnie.
2: O, super, zgadłam.
0: Dokładnie.
3: Naprawdę?
0: A jaki
3: ketchup?
2: Krzepki radek bądź słodka?
0: Słodka, nie, dokładnie, no. Z Milanówka. Tutaj.
2: Jest, udało się.
0: Dlatego mówiłem, że można gdzieś z ketchupem w teorii. No.
2: Jak nie patrzeć.
1: Ale później przyszedłeś do praktyki, tak?
0: No.
2: No to super, mega się cieszę, zgadłam.
0: Także tak. Dobra, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
1: Postacie historyczne.
0: Och, Boże.
2: Jeżeli to nie jest Napoleon Bonaparte, i on był drugi.
0: Mieszko pierwszy.
2: Józef Piłsudski.
1: Ale ty teraz będziesz tak, ale najpierw czy światowi, czy nieświatowi? Czy polscy?
0: Myślę, że może być polski.
1: No nie.
3: Okay. Nie wybieramy, czyli tylko już zgadujemy.
0: A już zgadujemy, dobra. Czyli światowy, dobra. Czy był czarnoskóry?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Był z Europy?
1: Tak.
0: Okej. Okay. Z Niemiec?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Zaustryj.
1: W sumie rację. Ale też nie, to będzie przeszło. Nie.
3: Z Francji?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Z Anglii?
1: Nie.
3: Z Bałkan?
1: Też nie.
0: Jakiś
1: nie.
0: Sąsiad polski?
1: Nie.
0: Okej, okay. God damn.
1: W końcu jakieś trudne wymyśliłem.
0: No.
2: Z Hiszpanii? Z
1: nie.
2: Z Portugalii?
3: Z północnej części Europy? Czy południowej?
1: Nie.
0: To z północnej. To czy z południowej, tak?
1: Tak, z południowej.
0: Dobra, z dobra, południowej. Z południowej.
3: Ale nie są to Włochy.
1: No, nie,
0: znaczy... nie, Włochy nie się nie pytaliśmy w sumie.
3: A, czy to są Włochy?
1: Tak.
0: Okay.
3: Są Włochy. Okay.
0: Dobra.
2: To będzie jakiś papież?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Włochy. Czy tobie jest bardziej postać historyczna, aktualna, nazwijmy to 1900-2000?
1: Czy w sensie, czy żyje?
0: No.
1: Nie żyje.
0: Okej. Okay.
3: Czy nie żyje więcej niż 100 lat już?
1: Więcej niż 100 lat? Nie.
0: Okej, okay, czyli to jest tak dosyć świeża osoba.
1: No.
0: Żył w latach 1900-2000?
1: Tak. No ale tak zawężacie już.
0: Dobra. Czy był przywódcą?
1: Ale jak przywódcą?
0: Czy władał Włochami?
1: Tak.
0: Czy był to Mussolini?
1: Tak.
0: Czy... okay.
3: Tak?
0: Tak,
3: czy nie?
0: Mussolini. Tak, tak. Tak.
1: Duce.
0: No.
1: Ale też to wam trochę zajęło, nie?
0: No.
3: No ale to Mussolini to nie 2000.
0: Nie, 1900-2000.
1: Ale on powiedział w przedziale, że tak. Od 1900 okay. No to się idealnie tak, tam zmieścił.
0: No.
3: To widełko. Tak.
0: Był władcą, no. No dobra. No to co? Myślę, że możemy... Dobrze. Myślę, że możemy powoli kończyć, ale na koniec jeszcze po naszym pożegnaniu Bartosz przedstawi wam suchara. Bardzo mi było dzisiaj prowadzić tą audycję razem z
3: Aleksandrem. Bardzo było miło, dziękuję. Do usłyszenia.
0: W mojej głowie było tak, że to się automatycznie powie, nie wiem jakoś. Z Bartoszem.
1: Adieu.
0: A po jakiemu to w ogóle?
1: No adieu.
0: No, ja nie wiem. Ja się pytam.
1: No po francusku.
0: Okej. Okay. realizowała nas.
1: O, tak, też mi ten francuski wszedł.
0: Tak. Natalia Lech.
2: Cześć i czołem, do usłyszenia.
0: Ja byłem Jakub Truszkowski i zostawiam was z sucharem Bartosza.
1: Jak nazywamy jednostkę wagową, którą określamy wagę sztuki? Art Deco.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

0: zajmie.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Halloween. I haven't done shit.

Okay, give us a

Love is everywhere.

çocuğu verin.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

ponta e que chamamos de couch. Vem-me bandam mexas tu teras bande. Vem-me jasne czy ciemnie, jakie światło będzie. Nie wiem, jakim będę niebem, niebem, niebem. Słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Wschód daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

życie ciemniela w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć